świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Kazimierz Staszewski już nie śpi, Słoneczna Brygada też już nie śpi. Słoneczna Brygada mówi wam dzień dobry w składzie Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
2: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz. Spoglądamy na zegarek. Na zegarach już punktualnie 6:00. I mamy czwartek, 30 dzień lipca. Już teraz zapraszamy was na tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Syreny alarmowe zawyły w Lublinie. Poderwane myśliwce. To z powodu rosyjskich ataków lotniczych na Ukrainę. Jest data przedterminowych wyborów w Krakowie. Koniec marzeń o Lidze Mistrzów. Lech i Górnik odpadli z eliminacji. Tuż przed 4:00 rano w Lublinie włączono syreny alarmowe informujące o możliwym ataku z powietrza. Po niespełna 10 minutach alarm odwołano. Powodem był rosyjski atak lotniczy na Ukrainę. Wcześniej Polska poderwała też myśliwce. W nocy Rosja przeprowadziła zmasowane ataki na Ukrainę. Do eksplozji doszło m.in. w Kijowie czy Charkowie. Informacje o możliwych atakach dotyczyły jednak całej Ukrainy, w tym jej zachodnich regionów sąsiadujących z Polską. Wczoraj tymczasem doszło do spotkania premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W drodze powrotnej z USA prezydent Ukrainy wylądował w Lublinie. Szczegółów rozmowy nie poznaliśmy, bo ta odbyła się za zamkniętymi drzwiami. Nie było też konferencji prasowej, jedynie w mediach społecznościowych pojawiło się wspólne zdjęcie. A premier Tusk napisał, że spotkanie dotyczyło m.in. przekazania informacji na temat przebiegu rozmowy w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem. Rozmawiano też o sprawie polskich inwestycji w Ukrainie.
4: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: 27 września odbędą się przedterminowe wybory na urząd prezydenta Krakowa. Taki termin podał wczoraj premier. Wybory są potrzebne po majowym referendum, w którym odwołano prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Z kolei w Warszawie zaczyna się zbieranie podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Aby referendum przeprowadzić, potrzeba ponad 130 tysięcy podpisów mieszkańców stolicy, a ci w tej sprawie są podzieleni.
5: Już raz wybraliśmy i nie do końca rządzą.
6: Różne sprawy mi się faktycznie nie podobają.
7: No, jak każdy człowiek popełnia pewne błędy. W szczególności to betonowanie Warszawy. To jest bardzo smutne.
8: Mój syn był uczniem Rafała Trzaskowskiego. Na kolegium Civitas, jak były wybory, to mówił: mamo, nie rób mi tego, dostałem 4. No i jakby poszłam za synem.
3: Na ulicach Warszawy będą stali wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach i czapkach. Będą zbierać podpisy i rozdawać ulotki. Smutny wieczór za naszymi piłkarskimi klubami w europejskich pucharach. Zarówno Lech, jak i Górnik odpadli w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Górnik Zabrze zremisował z Fenerbahce 1-1, a Lech po rzutach karnych przegrał z duńskim Ochus, choć przed tygodniem wygrał na wyjeździe 4-1.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
4: Złote Przeboje w drodze.
0: Zaglądamy na drogę numer 16 prowadzącą z Olsztyna w kierunku Mrągowa. Drogowcy pracują w trzech miejscach, kawałek za Barczewem, bądźcie ostrożni.
10: A jeśli ruszycie drogą numer 65 z Białegostoku nad Wieprze, to traficie na plac budowy ekspresówki S19 i mnóstwo ograniczeń i utrudnień. Jedźcie powoli i podziwiajcie krajobrazy.
9: Zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Pogoda.
3: Upalnie dzisiaj niemal w całym kraju, tylko nad morzem i na Mazurach poniżej 30 stopni. W Gdańsku będzie 28, ale w Warszawie już 31, w Poznaniu 33, a w Zielonej Górze 36 stopni. Wszędzie dużo słońca i nie będzie padać.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
11: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
0: 36, tak się tylko mówi, ale jednak w cieniu może człowieka owiać. Po 6:00 powspominamy przegraną Argentynę, ale nie z tego roku, tylko prawie sprzed 100 lat.
10: No i po 6:00 też sprawdzimy, o co dziwnego pytacie sztuczną inteligencję. To jest Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Już teraz 4 minuty po 6:00 gra dla nas Szer. Dzień dobry.

0: Ameryka, Red Box. W dzień czwartkowy słuchacie radia Złote Przeboje. Dzień dobry, mówi wam Słoneczna Brygada. 30 dzień lipca mamy. No i czas zajrzeć o 6.11 do kalendarza.
1: 96 lat temu odbył się finał pierwszych w historii Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Gospodarze, reprezentacja Urugwaju pokonała Argentynę 4-2. Dzisiaj obchodzimy również Dzień Przyjaźni oraz Dzień Sernika.
2: O, i w takim razie przyszedł dobry moment na ostateczne rozstrzygnięcie kwestii sernikowej. Aha. Z rodzynkami czy bez? No to dzwońcie. Dzwońcie oczywiście, jeśli jesteście zdania, że sernik tylko bez rodzynek, bo jeśli wolicie z rodzynkami, to...
0: To poważnie zastanówcie się nad swoim życiem. 22 4 4 i 3 0. Zaczynamy apel wakacyjny poranny czwartkowy. 22 4 4 i 3 0. Dzwońcie, a u nas o poranku szwagier kolaska. Panie i panowie!

0: gramy na to jak na lato. Eruption w radiu Złote Przeboje. A w 78 roku, kiedy ta piosenka miała swoją premierę, taki one-way ticket w warszawskiej komunikacji miejskiej można było kupić dokładnie za złotówkę. O. Dzień dobry, 18 minut po 6.
1: Ciekawe. Dzień dobry. Dzisiaj, a propos wspomnień i rocznic, to dzisiaj jest dokładnie 39. rocznica pierwszego koncertu Depeche Mode w Polsce. Zagrali w hali Torwar. Kto to pamięta, niech przekręci gałką głośności w prawo. Depeche Mode będziemy grać w radiu Złote Przeboje. Za chwilę gramy na to jak na lato.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł.

0: Ty, dwa kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie trzech. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Do hymnu.
2: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko

0: No proszę, jaka miła, jaka ładna pobudka. No Angels, te głosy w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato 30 lipca w kalendarzu. Jest to w kalendarzu świąt nietypowych. Mili Państwo, dzień sernika, więc zdaje się, że w apelu porannym nie zabraknie okruszków z brytwanny. 22, 4, 4 i 3, 0. Halo, dzień dobry.
1: Marysia z tej strony. Kochani, ja piekę od 40 lat. Mam trochę doświadczenia. No. Fajny jest sernik z brodkwiniami i nie ma tam rodzynek. Uważam, że można byłoby wszystkich pogodzić, którzy lubią z rodzynkami, nie lubią z rodzynkami. Pozdrawiam serdecznie. Życzę wszystkiego dobrego okazji urodzin mojego męża Tadzia.
0: No, pozdrawiamy serdecznie. 22, 4, 4 i 3, 0 to telefon dla spóźnionych na apel. A my sobie jeszcze serniczka dołożymy.
2: Lub jak mawiała Maria Czubaszek, dolejemy.
3: jak się wypiekło, tak, jak się udało.
0: Tymczasem mamy dla was Mary Head w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Dokładnie 29 minut zostało do 7.

0: uwaga, jeśli narzekacie na polską kolej, to są najnowsze obliczenia. Większe opóźnienia i poważniejsze problemy z punktualnością występują w Niemczech niż w Polsce. Niemiecka kolej dalekobieżna Deutsche Bahn odnotowuje w ostatnich latach historycznie niski wskaźnik punktualności. A mówimy o tym
1: przykro.
0: Z dwóch okazji. Właśnie raz, że wakacje, czyli podróże, a dwa, że zagraliśmy Runaway Trains, wielki przebój z Soul Asylum w radiu Złote Przeboje.
1: Zaburzenia gałkoruchowe w chorobie Parkinsona.
0: O,
1: to jest tytuł z kolei rozprawy doktorskiej artysty, który za chwilę u nas zagra i wcale nie chodzi o koordynatora SOR-u, Szpitala Południowego. Pan doktor neurolog Kuba Sienkiewicz z elektrycznymi gitarami. On już za chwilę. Radio Złote Przeboje. Gramy na to.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to, Oblewia, tanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
1: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
4: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
7: Wygrałem.
6: Słucham?
7: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
6: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
8: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
9: Reklama.
10: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.

0: Siak tymianku.
1: A to jest ważna rzecz.
0: Tak. Ważna, oczywiście.
2: Czekamy teraz na pytania i odpowiedzi od was. 22 44 30. No i oczywiście nasz adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl. Za najmocniejszy telefon obiecujemy prezent.
1: Prezent. W prezencie złota kawa Słonecznej Brygady, czyli z nami prowadzącymi na pudełku ta złota kawa. O jaką najbardziej absurdalną rzecz zapytaliście sztuczną inteligencję i co odpowiedziała? 22 44 30.
3: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Rock Anymore śpiewa Cliff Richard w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 3 minuty zostały do 7, a teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości, bo sporo się dzieje w ciągu ostatnich godzin.
1: To nie był spokojny poranek dla mieszkańców Lubelszczyzny. Tuż przed 4 rano zawyły syreny alarmowe. Co było powodem ich włączenia, opowiem już za chwilę w wiadomościach o 7. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. cherry.rzeszow.pl.
1: Reklama.
2: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
3: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
9: Czwartek 30 lipca w kalendarzu i już teraz przed nami tylko te sprawdzone wiadomości radia. Złote przeboje punktualnie o 7. Iwona Barańska.
10: Syreny alarmowe zawyły na Lubelszczyźnie. Służby otrzymały zgłoszenie o wybuchu. Chcemy iść do przodu, mówi Mateusz Morawiecki i tworzy nowy klub parlamentarny. W tych wiadomościach też kosmiczny spektakl na Księżycu. Strażacy zabezpieczają krater, który znaleziono dziś rano w miejscowości Tarnawa, Kolonia na Lubelszczyźnie. Wcześniej służby otrzymały zgłoszenie o wybuchu, a dziś nad ranem na Lubelszczyźnie zawyły syreny. To z powodu rosyjskich ataków lotniczych na Ukrainę. Decyzję o uruchomieniu alarmu podjęło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, mówi naszej reporterce Annie Gmiterek-Zabłockiej, rzecznik wojewody Marcin Bubicz.
11: Około godziny 3.50 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego otrzymało polecenie z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa do uruchomienia syren alarmowych.
12: Alarmy zostały uruchomione w związku z czym?
11: Z zagrożeniami, uderzeniami z powietrza i zgodnie z tą procedurą wojewoda lubelski polecił uruchomienie syren alarmowych.
10: Z naszych informacji wynika, że służby pracują wciąż w terenie w różnych miejscach na Lubelszczyźnie. Sprawdzane są sygnały od mieszkańców, którzy twierdzą, że widzieli lub słyszeli coś niepokojącego. A w wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę już wiadomo, że co najmniej 7 osób zginęło. Wcześniej mer Kijowa Witalij Kliczko informował o atakach z użyciem rakiet balistycznych. Ukraińskie siły powietrzne ostrzegały też przed rakietami lecącymi w kierunku Dniepru i Krzywego Rogu, a media donosiły o wybuchach w okolicach Charkowa, Winnicy, Czerkasów i w obwodzie sumskim.
5: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
10: Mateusz Morawiecki i grupa 40 polityków ogłosiła budowę nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Chcemy iść do przodu, mówi były premier.
13: Nie chcemy się wdawać w te przepychanki partyjne, dlatego postanowiliśmy założyć klub parlamentarny.
10: Politycy skupieni przy Morawieckim mają też już swoje plany. To przede wszystkim piątkowe spotkanie przy grillu, które ma być też spotkaniem z ekspertami i nowymi wyborcami. Warto zapisać sobie w kalendarzu przy 5 sierpnia hasło Księżyc, bo to właśnie wtedy, według wyliczeń naukowców, na Księżycu może się rozbić górny człon rakiety Falcon 9 firmy SpaceX. Według obliczeń ma to się stać około godziny 8.35 polskiego czasu. Fragment rakiety uderzy blisko krawędzi Księżyca. Błysk będzie trwał krócej niż sekundę.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
14: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Liga Mistrzów? Możemy zapomnieć, ale co zrobić, jak Lech Poznań najpierw wygrywa w Danii 4-1, a w rewanżu z Orchus przegrywa 0-3 po dogrywce 1-4 i mizernie strzela rzuty karne. Duńczycy grają dalej, tak samo jak Fenerbahce, które zremisowało w Zabrzu z Górnikiem 1-1, ale tydzień wcześniej w Stambule wygrało 1-0. Marzenia odkładamy o rok. Kamil Majszak odpadł z turnieju rangi ATP 500 w Waszyngtonie. Przegrał w drugiej rundzie z rozstawionym z numerem trzecim Amerykaninem Taylorem Fritzem 3-6-4-6. Dziś w stolicy USA, w 1/8 finału zagra Magdalena Fręch i rywalką będzie rozstawiona z jedynką Jessica Pegula.
15: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
10: Upał wrócił. Dzisiaj najwięcej termometry pokażą na zachodzie. W Zielonej Górze w cieniu ma być 36 stopni, we Wrocławiu 34. 31 będzie w Warszawie, a w Gdańsku 28. Do tego wszędzie dużo słońca.
15: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
9: Dzień dobry, zabierz złote na wakacje. Ile tych złotych i jak je zabrać z Radiem Złote Przeboje? To powiemy po siódmej.
16: Po siódmej też złote rady, gdy ci śmierdzi z lodówki. Prosimy się nie obruszać, tylko słuchać i spokojnie stosować się do instrukcji postępowania. Radio Złote Przeboje, gramy na to jak na lato, gramy Genesis. 4 po 7.

0: złote na wakacje.
1: Może pod rozgwieżdżonym niebem na pustyni w Arizonie, na diabelskim młynie w parku rozrywki, a może dryfując łódką po norweskich fiordach. Gdzie złote przeboje brzmią najlepiej i dlaczego właśnie tam? To pytanie do was. Jeśli odpowiecie z humorem i polotem, możecie wygrać 1000 złotych. To wszystko w ramach naszej letniej zabawy. Zabierz złote na wakacje.
2: Ostatnie, trzecie pytanie. Uwaga. Który polski zespół ma na koncie przebój pod tytułem I Love You?
3: I Love.
2: Wygrywasz, wygrywasz, wygrywasz, wygrywasz, Robercie.
3: Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
2: Wygrywasz tysiaka, 1000 złotych. Na wakacyjne przyjemności. Brawo dla ciebie i jeszcze ten limitowany.
3: Bardzo wam dziękuję.
2: Ekskluzywny ręcznik plażowy, który rozłożysz, gdyż się upały zbliżają do Polski znowu. Tak, w poniedziałek z kasy cieszył się słuchacz Robert z Zielonej Góry. Wy też możecie wygrać, zapraszamy na złoteprzeboje.pl. Napiszcie nam, gdzie waszym zdaniem złote przeboje grają najpiękniej tego lata. Liczy się pomysł, liczy się luz, wakacyjna fantazja. Najbardziej szalona odpowiedź ma szansę wygrać tysiaka. Finał zabawy w każdy wakacyjny poniedziałek o 9:30.
0: Zabierz złote na wakacje.

lżejsze miała suknię, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, latem wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczyś na parę chwil.

0: połowie lat 60. na Politechnice Krakowskiej studiował architekturę, ale złote przeboje też potrafił projektować. Oto jeden z nich, Wiosnach, to ty, Marek Grechuta. Gramy na to, jak na lato w Radiu Złote Przeboje.
1: Gramy i słuchamy pięknych, też kobiecych głosów, nie tylko męskich od rana. Za chwilę wyjątkowa Kim Wilde, potem 5 w jednym, czyli 5 spajsetek w jednym zespole, który się rozpadł, zszedł, jeszcze raz rozpadł, jeszcze raz zszedł. Mogliśmy to przegapić, bo czas szybko zasuwa. Spice Girls za chwilę w Radiu Złote Przeboje.
2: Autopromocja.
3: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza w każdy piątek i sobotę od 18:00. Tylko w Radiu Złote Przeboje.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
13: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
14: Zapraszamy serdecznie. Bieszczady w sierpniu.
15: Stare, dobre małżeństwo na żywo. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej.
16: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00, godzina 20:00 i godzina 20:00.
15: Wojtek, Rysiek, Romek i Krzysiek znowu na jednej scenie.
17: Zapraszamy w Bieszczady w sierpniu do Majdanu.
15: Bilety na sdm-myszkowski.com.
17: Bieszczadzkie Anioły, Anioły Bieszczadzkie. Zapraszamy.
18: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
19: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedne 999 z kodem taniej o 300 zł. Media

0: bardzo optymistycznie nas nastroił zespół Spice Girls w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 7:30 na zegarach. Radio Złote Przeboje uczy, bawi i radzi. I muszę się z wami podzielić takim fajnym patentem. Jak ci śmierdzisz z lodówki, to wiem, co zrobić.
1: A śmierdzić z lodówki?
0: Teoretycznie. Gdyby śmierdziało, to wystarczy włożyć do środka 2 liście laurowe na noc. Ostrzegam, że to działa tylko w przypadku lodówki.
1: No to może lepiej, jakbyś w końcu wyrzucił z lodówki bigos z Wigilii.
0: Rzeczywiście. A teraz będzie przebój, który kisimy od 78 i w końcu go wyciągamy, ale zobaczcie jaki. Posłuchajcie, Hold the Line, Toto w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: 25 nominacji, 6 nagród Grammy, 22 nagrody American Music, 16 Billboard Music Award, jedna nagroda Emmy. Krótko powiedziawszy, najczęściej nagradzana artystka w historii, ponad 400 nagród za życia i po śmierci. Whitney Houston zaśpiewała nam w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato za 21.8.
1: A w 1975 roku założono firmę Microsoft, a premierę miał także film Szczęki. No i listę przebojów podbijał również hit Mamma Mia od Abby, i to ten zagramy wam za kilka chwil na naszej antenie. Zostańcie z nami.
2: Autopromocja.
3: Razem zobaczymy, jak wygląda nasze miasto nocą. Już w tym tygodniu zespół Demono wystąpi w Warszawie.
4: Kochać to nie znaczy zawsze to samo.
3: Odwiedź plażę Wawer na plaży romantycznej. Czekamy na ciebie przez cały weekend w strefie radia Złote Przeboje.
4: Stawki na niebie.
3: A już w niedzielę wieczorem bawimy się razem na koncercie zespołu Demono. Wstęp wolny. Zarezerwuj sobie ten termin, póki na to czas.
2: Autopromocja.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Że w sierpniu mam powiedzieć, tak?
7: Że w sierpniu, tak.
6: Zapraszamy. 14, 15, 16, Majdan.
7: Stacja kolejki wąskotorowej.
8: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczeckiej Kolejki Leśnej. Wojtek, Rysiek, Romek i Krzysiek znowu na jednej scenie. Bilety na sdm-myszkowski.com.
9: Bieszczeckie Anioły.
6: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20.00.
7: Zapraszamy serdecznie.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: Cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Znów ten ból.
19: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
18: Mm-hmm.
19: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
18: Oh.
19: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Reklama.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: Sztuczna inteligencja dostaje na świecie ponad 2,5 miliarda pytań dziennie, tylko w ramach samego czata GPT. No i w związku z tym jesteśmy ciekawi, o jaką najbardziej absurdalną rzecz zapytaliście sztuczną inteligencję, no i co odpowiedziała? 22, 4, 4 i 3, 0.
2: Wtedy się zadałem pytanie, czy jeszcze kiedyś zmądrzeje.
3: Chciałem się zapytać, gdzie Bożena zostawiła, w której szafie dokumenty do lekarza.
4: Najdziwniejsze pytanie, jakie zadałem sztucznej inteligencji, to było: ile ziemniaków potrzeba, aby przekonać grawitację do wzięcia dnia wolnego?
1: 22, 4, 4 i 3, 0 i poranek małpa złoteprzeboje.pl. Czekamy na odpowiedź Bożeny i nie tylko, bo czekamy też na wasze głosy. Za najmocniejszy telefon obiecujemy złotą kawę Słonecznej Brygady. O jaką najbardziej absurdalną rzecz zapytaliście sztuczną inteligencję? No i co ciekawe, co odpowiedziała? 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy lato.

0: Jak z ucho waszych porannych prowadzących, to przebój Summer Jam jest stosunkowo nową piosenką, nowocześnie brzmiącą piosenką. Ma zaledwie 26 lat. Gramy na to jak na lato w radiu Złote Przeboje, ale też trzymamy rękę na pulsie bieżących wydarzeń.
1: Po tym zmasowanym ataku Rosjan na Ukrainę tej nocy jednak coś do Polski wpadło. Wojsko to potwierdza. Więcej o tym powiem już za chwilę w wiadomościach o 8. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od poniedziałku do czwartku w Biedronce. Super okazje. Artykuły szkolne, przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki w promocji 2 plus 2 gratis. Kup podczas jednej transakcji z kartą Moja Biedronka lub aplikacją 4 artykuły objęte promocją, a 2 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 12 produktów. Maksymalnie 6 najtańszych produktów gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50%.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
5: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
6: Do hymnu!
7: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
8: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
9: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na mediaexpert.pl?
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Mamy ostatni czwartek lipca na zegarach punktualnie godzinę 8 i już teraz przed nami tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
13: Polskie wojsko potwierdza, dziś rano nad Polską wykryto niezidentyfikowany obiekt. Mieszkańców Lubelszczyzny nad ranem obudziły syreny alarmowe.
14: Byłam na dworze z psem i zaczęły wyć.
13: W wiadomościach też powracające do Polski upały. Nad ranem w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, stało się to około godziny 3:40. W rejon skierowano myśliwiec F-16, jednak obiekt zniknął z radarów. Według wstępnych ustaleń mógł spaść na teren niezabudowany w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Policja potwierdziła, że właśnie w tej miejscowości odnaleziono lej i porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu, a wcześniej służby otrzymały zgłoszenie o potężnym huku. W wielu miejscach Lubelszczyzny z powodu rosyjskich ataków na Ukrainę dziś nad ranem, tuż przed godziną 4:00, zawyły syreny alarmowe. Jak potwierdził rzecznik wojewody lubelskiego, było zagrożenie atakiem z powietrza. Mieszkańcy, z którymi rozmawiała nasza reporterka, byli zdezorientowani.
14: Byłam na dworze z psem i zaczęły wyjść. Przestało i później znowu. 2 razy tak. Mówię, wojna będzie czy coś. Teraz idę właśnie do pracy.
15: Wstałem... Jak w świdniku słyszałem.
16: Czyli wyły w świdniku też?
15: No było słychać w świdniku.
16: Nie było strachu?
15: Nie, bo już często te syreny było słychać, więc...
13: Z naszych informacji wynika, że po sygnałach od mieszkańców sprawdzanych jest kilka miejsc na Lubelszczyźnie.
7: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: W Grecji podczas gaszenia pożarów zginęło 3 strażaków. Służby ratunkowe przekazały, że żywioł wymusił ewakuację około 6000 turystów na Krecie. Pożary trwają też w innych częściach Grecji. Z żywiołem mierzą się także Portugalia, Hiszpania, Francja i Turcja. Do Polski wracają upały. Dziś na zachodzie w cieniu nawet 36 stopni. Seniorzy i osoby z chorobami przewlekłymi powinni zostać w domu. Wszelkie aktywności warto zaplanować rano lub późnym popołudniem, radzi Krzysztof Wiśniewski z pogotowia ratunkowego.
17: Apelujemy, żeby nie wychodzić, jeżeli można, w takich godzinach, no już myślę od godziny 10 do 18, a jak już muszą wyjść, no to żeby jednak zabierać ze sobą tą butelkę wody, zabierać ochronę głowy, używać kremów z filtrem.
13: Podczas upałów ratownicy medyczni częściej wyjeżdżają do zasłabnięć czy zaostrzeń chorób kardiologicznych.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
3: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
16: Pogoda.
13: Upalnie dzisiaj niemal w całym kraju, tylko nad morzem i na Mazurach poniżej 30 stopni. W Gdańsku będzie 28. W Warszawie na termometrach 31, w Poznaniu 33, w Zielonej Górze 36 stopni w cieniu. Wszędzie dużo słońca i nie będzie padać.
16: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
3: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
16: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
12: Słoneczna Brygada to my, to my, to my. Witamy i zapraszamy. Dzisiaj mamy dzień długu ekologicznego i do tego po ósmej powiemy wam o słońcu, które pobiło ostatnio rekord w Europie.
18: No i po ósmej też komuś, kto pyta AI i nie błądzi, wyślemy złotą kawę Słonecznej Brygady. Radio Złote Przeboje, gramy na to jak na lato i teraz wyrzucamy dłonie swe ku górze, bo to jest Hendza pod Tałan. 3 minuty po ósmej.

0: gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. 10 minut po 8. Tom Jones dla nas zagrał Sex Bomb. A teraz będzie o tym, że może i ugotujemy się w piekielnych temperaturach, ale przynajmniej będzie prąd.
1: Słońce jako źródło energii elektrycznej pobiło kolejny rekord w Unii Europejskiej.
0: Wow.
1: Pokrywając w czerwcu aż 25% całkowitego zapotrzebowania na prąd.
2: Niesamowite, niesamowite. Czyli tak, czyli politycy oze stroze, a w tym czasie słońce...
3: A słońce sobie śni, jak gdyby nigdy nie.
2: A w ogóle to dzisiaj mamy dzień długu ekologicznego. Co to jest takiego, jak taki dzień świętować? O tym jeszcze dzisiaj w trakcie programu porannego, wakacyjnego będziemy wam mówić. A teraz posłuchamy Katriny and the Waves w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 12 minut po 8.

0: rano budzisz się, nieważne czy na urlopie, czy do pracy wstajesz, włączasz radio Złote Przeboje i od razu czujesz, od razu wiesz, że jest lato, że są wakacje i co z tego, że połowa wakacji za nami, ta szklaneczka z lemoniadą nadal jest do połowy pełna, no a potem, aby patrzeć, Szkoła Wszystkich Świętych i Sylwester Marzeń. Coco Jumbo zagraliśmy w radiu Złote Przeboje, 18 po 8.
1: Trudno w to uwierzyć, ale zespół Lady Punk obchodzi w tym roku 45. urodziny i z tej okazji grają specjalną jubileuszową trasę koncertową, no i najbliższa ich urodzinowa impreza odbędzie się w Ustroniu 8 sierpnia, a wcześniej zagrają u nas w Radiu Złote Przeboje. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Mistrzowie futurystycznych brzmień powracają do Polski. Radio Złote Przeboje wysyła słuchaczy na koncert grupy OMD. Zgłoś się do konkursu i bądź częścią niezwykłego wydarzenia. Wejdź na złoteprzeboje.pl, słuchaj nas i zdobądź złoty bilet na koncert OMD w Warszawie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 17:00. Spraw, by to lato brzmiało jak syntezator w przyszłości.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
3: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
10: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
11: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
12: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
11: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra. Kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
13: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
14: Volkswagen. Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Reklam.

0: Dzwońcie.
1: Po tym, jak policzono, że AI dostaje od ludzi na całym świecie ponad 2,5 miliarda pytań dziennie tylko w jednym czacie GPT, a przecież są jeszcze inne AI-e. I w związku z tym zapytaliśmy was, o co wy pytacie AI, i czas na podsumowanie.
2: Mój zięć przy mnie zapytał sztuczną inteligencję, jak skutecznie pozbyć się teściowej. Mhm. Usłyszał odpowiedź: nawet nie żartuj, masz najlepszą teściową na świecie.
3: Zapytałam sztuczną inteligencję, czy się ze mną umówi na randkę.
4: Najdziwniejsze pytanie, jakie zadałem sztucznej inteligencji, to dlaczego kot śpi w kuwecie. AI odpowiedziała: bo jest chory kotek.
5: Moje najbardziej absurdalne pytanie do sztucznej inteligencji: co on nie wie? I jak się okazuje, dużo wie. Zna moje imię, wie, w jakim kierunku się uczę. No ale jeszcze go zapytałem, czy wie, jak bym miał zrobić, żeby być bogaty i nic nie robić. Tego już niestety nie wiedział.
1: Złotą kawę Słonecznej Brygady wysyłamy najlepszej teściowej na świecie. No przynajmniej według AI. A jutro 31 lipca, czyli idealnie połówka arbuza wakacyjnego. Tak. No i zapytamy was jutro, po czym poznać, że pierwsza połowa wakacji już za nami.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: 1999 roku zorganizowano taki międzynarodowy europejski talent show. Wzięło w nim udział łącznie ponad 280 tysięcy uczestników, a wygrała ona, Janet, która zagrała w Radiu Złote Przeboje Rock My Life dokładnie 20 minut przed dziewiątą.
1: Największymi przebojami z lat 80. i 90. budzimy każdy wakacyjny dzień. Za chwilę Jerry Rafferty, za chwilę Pointer Sisters w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, bądźcie blisko.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz Radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
4: No i z darmową dostawą do sklepu. Aha.
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Przed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
3: Volkswagen. Olu, napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Autospektrum zaprasza do salonów w Krakowie, Rzeszowie, Tarnowie i Nowym Sączu. www.autospektrum.pl.
5: Świeży tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Reklama.

0: złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.
1: Mm-hmm. 24 sierpnia w Warszawie odbędzie się wyjątkowy koncert zespołu OMD, a Radio Złote Przeboje ma dla Was złote bilety na to wydarzenie. Nie czekajcie, tylko zgłoście się do zabawy, jeśli chcecie posłuchać właśnie takich dźwięków na żywo.
2: Żeby zdobyć podwójne zaproszenie na OMD Summer of Hits, musicie wejść na złoteprzeboje.pl i tam w jak najciekawszy sposób rozwinąć skrót OMD. No na przykład Orkiestra Młodych Drwali albo Odpal Muzę Dariusz.
1: Pięknie, pięknie. Wejdźcie na złoteprzeboje.pl i zabawnie rozszyfrujcie skrót OMD, OMD, a my nagrodzimy te najciekawsze odpowiedzi. Złote bilety na koncert zespołu OMD do wygrania już dzisiaj w Radiu Złote Przeboje o 17.30.
0: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.

0: Oczywiście 30 lat ma ten przebój Anity Lipnickiej. No, 30. Tak gramy w radiu Złote Przeboje. Zaglądamy też do naszego biura meteo. Dzisiaj na Helu 26 stopni. To będzie najcieplejszy dzień w ciągu najbliższego tygodnia. Ale są tacy, którym takie temperatury odpowiadają.
1: Przez męczące upały Europejczycy zmieniają wakacyjne plany. W modzie są teraz urlopy typu coolcation. Co to takiego? Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 9:00.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: reklama.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
2: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Zapraszamy serdecznie. Bieszczady w sierpniu.
4: Stare, dobre małżeństwo na żywo. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej.
5: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00, godzina 20:00 i godzina 20:00.
4: Wojtek, Rysiek, Romek i Krzysiek znowu na jednej scenie.
6: Zapraszamy w Bieszczady w sierpniu do Majdanu.
4: Bilety na sdm-myszkowski.com.
7: Bieszczadzkie Anioły, Anioły Bieszczadzkie. Zapraszamy.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
1: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
10: W kalendarzu czwartek, 30 lipca, przed nami te najnowsze i tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje, punktualnie o 9:00. Iwona Barańska.
11: Krater w polu na Lubelszczyźnie. Służby badają miejsce upadku obiektu. Ponad 130 tysięcy podpisów. W 60 dni rusza walka o referendum w stolicy. Co robi Polak na urlopie? Często myśli o pracy. Tak wynika z nowego sondażu. Trwa zabezpieczanie terenu w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie, gdzie spadł niezidentyfikowany obiekt po rosyjskim bombardowaniu na Ukrainę tej nocy. Wiadomo, że obiekt spadł na okoliczne pole, 2 kilometry od zabudowań. Nikomu nic się nie stało, zapewnia rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
12: Jest policja. Policja tutaj weszła w kontakt z żandarmerią wojskową, prokuraturą. Teren jest zabezpieczony. Trwają czynności na miejscu w celu ustalenia, co to za obiekt, który uderzył dzisiaj województwo lubelskie.
11: Na miejscu trwa akcja służb. Wiadomo, że obiekt spadł na pole, pozostawiając po sobie kilkumetrowy lej. Z powodu zmasowanego ataku Rosjan na Ukrainę syreny alarmowe usłyszeli dziś mieszkańcy Lublina i większości województwa lubelskiego. Alarm trwał około 11 minut. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz napisał w internecie, że była to niezwykle ciężka noc dla naszej obrony powietrznej, systemów obserwacji i wykrywania zagrożeń. Premier Donald Tusk właśnie jest w drodze na Lubelszczyznę.
1: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
11: Od dziś w Warszawie rusza akcja SOR, czyli Stołeczna Operacja Referendalna. Przeciwnicy prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego wzorem Krakowa chcą doprowadzić do referendum w sprawie jego odwołania, a także miejskich radnych. Zadanie nie będzie proste, bo w ciągu najbliższych 60 dni będą musieli zebrać 132 tysiące podpisów. Dziś na lotnisku Czaplinek-Broczyno na Pomorzu Zachodnim startuje Poland Rock Festival. Organizatorzy spodziewają się dziesiątek tysięcy uczestników z Polski i zagranicy. Namioty już rozbite.
13: Dwa namioty, dużo karimat, nasze miejsce obozowe.
14: Mamy obóz rozbity i tam mamy namioty ogrodowe, mamy zasłonki, mamy dmuchane siedzenia. 5 namiotów, lampki profesjonalnie rozbite.
15: To nasze miejsce na ziemi.
11: Przez 3 dni na kilku scenach wystąpią polskie i zagraniczne gwiazdy muzyki. Wstęp na festiwal, organizowany przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jest tradycyjnie bezpłatny. Upały zmieniają wakacyjne plany Europejczyków. Jak pisze Rzeczpospolita, coraz większą popularnością zdobywa tak zwane coolcation, czyli urlopy w chłodniejszym klimacie. Turyści częściej wybierają Skandynawię lub wyjeżdżają poza szczytem sezonu, bo wysokie temperatury i pożary na południu Europy zniechęcają do letnich podróży.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Sport w 30 sekund.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Lech Poznań po kompromitacji, a Górnik Zabrze po dzielnej walce zostali pozbawieni marzeń o Lidze Mistrzów. No cóż, pozostaje powalczyć o Ligę Europy. Tu w grze jest także Jagiellonia Białystok. A dziś o trzecią rundę eliminacji Ligi Konferencji zagrają Raków i GKS. Częstochowianie na Malcie będą bronić dwubramkowej zaliczki z Walettą, a katowiczanie muszą odrobić gola straty w starciu z MŚK Żylina. Polscy siatkarze zagrają dziś o półfinał Ligi Narodów. Ich rywalem w turnieju Wingbo będzie Ukraina, a mecz zacznie się o 13.30. Teraz Włosi rozpoczynają mecz z USA. Zwycięzca naszego spotkania zagra o finał ze Słowenią, a tego drugiego z Japonią.
0: Pogoda.
11: Upał wrócił. Dziś najwięcej termometry pokażą na zachodzie. W Zielonej Górze w cieniu ma być 36 stopni. We Wrocławiu 34. 31 będzie w Warszawie, a w Gdańsku 28. Do tego wszędzie dużo słońca. Jutro też upalnie, ale od zachodu wkroczą deszczowe chmury i pojawią się burze.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
16: Dziś przypada Dzień Długu Ekologicznego. No, brzmi poważnie, ale o co chodzi, wyjaśnimy po dziewiątej.
10: Spokojnie, nie będzie żadnego komornika. Radio Złote Przewoje, gramy na to jak na lato. Mamy dla was najfajniejsze wakacyjne przeboje z lat 80. i 90. Teraz Maria, Ricky Martin. 4 po dziewiątej. Epa!

0: A czy wiecie, że Classics Nouveau, ten zespół wcale miał się nie nazywać Classics Nouveau? Na początku występowali jako X-Ray Specs 2. Trochę to brzmi jak imię najmłodszego dziecka Ilona Muska.
1: To prawda.
0: A my gramy. Gramy na to jak na lato w radiu Złote Przeboje. Never Never Comes zagraliśmy.
2: A przed nami spotkanie z Shania Twain, która swój Złoty Przebój I'm Gonna Get a Good nagrała w dwóch wersjach, popowej i country. No i dzięki temu mogła jednocześnie podbijać różne listy przebojów. No sprytnie. U nas dzisiaj ta popowa, nasza ulubiona wersja. Gramy na to, jak na lato, tylko w radiu Złote Przeboje. Let's go.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłonu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Reklama.
8: W końcu

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

Nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: Sponsorem programu jest firma windykacyjna Kruk S.A., która edukuje, jak żyć ekonomicznie i ekologicznie.
1: Nie wiem, czy Państwo słuchacze kochani to wiedzą, ale dzisiaj przypada Dzień Długu Ekologicznego. Brzmi to poważnie, ale chodzi o prostą rzecz. Do dzisiaj zużyliśmy tyle zasobów naturalnych, ile Ziemia jest w stanie odtworzyć przez cały rok. Od jutra żyjemy już na, jak to się mówi, ekologiczny kredyt, czyli trochę tak jakby wypłatę wydać do końca lipca, a potem przez 5 miesięcy pożyczać od przyszłego siebie.
2: No dokładnie. Na tę datę wpływają m.in. emisja dwutlenku węgla, zużycie wody i wycinanie lasów. Im więcej zużywamy, tym szybciej ten dzień odchodzi. Dlatego warto trzymać się zasad, kupować tylko to, czego naprawdę potrzebujemy, planować zakupy i wykorzystywać jedzenie do końca, zamiast je wyrzucać.
1: Tak, a do tego jeszcze gasić światło, wyłączać niepotrzebne urządzenia, tak, i naprawiać rzeczy, zamiast od razu właśnie kupować nowe. Drobne zmiany naprawdę mają znaczenie dla planety i dla naszego portfela. A to jest akurat zasada, której warto się trzymać każdego dnia. Radio Złote Przeboje, gramy dalej. Gramy na to jak na lato i zagramy za chwilę największy przebój Tanit Tikaram.
0: Sponsorem programu była firma windykacyjna Kruk S.A., która edukuje, jak żyć ekonomicznie i ekologicznie.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: nowości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Do hymnu.
3: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
4: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
5: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
6: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta pianek, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
14: Kaufland jest fresh.
15: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
17: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
18: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media.

0: Anny chór wujów dla nas zaśpiewał, czyli Enigma w Radiu Złote Przeboje. My chorału śpiewać nie będziemy, ale teraz na głosy się odmeldujemy po czwartkowym poranku. Dziękujemy bardzo.
1: A odmeldowuje się Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje w składzie Iwona Barańska, Piotr Jachi.
0: Dziękuję bardzo.
1: Tomek Florkiewicz. Dziękujemy, a od teraz z wami w programie wakacyjnym Gosia Kościelniak.
2: Tak, ciocia Gosia, dzień dobry i gramy na to jak na lato. Sonic i Sky, tak się witamy. Już za 7 minut będzie godzina 10:00.

0: Sonic i Sky. Za 3 minuty będzie godzina 10. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. No i sprawdzimy też prognozę pogody. A wiadomo, że upały już tuż, a właściwie to dziś już dotrą do Polski.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
3: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mamusia?
5: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Że w sierpniu mam powiedzieć, tak?
9: Że w sierpniu, tak.
8: Okay. Zapraszamy. 14, 15, 16. Dobrze. Majdan.
9: Stacja kolejki wąskotorowej.
10: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczeckiej Kolejki Leśnej. Wojtek, Rysiek, Romek i Krzysiek znowu na jednej scenie. Bilety na sdm-myszkowski.com. Bieszczeckie,
11: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20.00.
12: Zapraszamy serdecznie.
13: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
14: Panie Pascalu, no jakby to...
13: A widziała pani?
14: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
13: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
14: No i

0: Expert.pl.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata?
2: Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Reklama. Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
6: Służby wyjaśniają, co dokładnie spadło w nocy w okolicach Tarnawy. W drodze na Lubelszczyznę jest już premier Donald Tusk. Bociany powoli szykują się do odlotu do ciepłych krajów. Dorota Wartycka. Służby wyjaśniają, co spadło w okolicach Tarnawy Kolonii w województwie lubelskim. W polską przestrzeń powietrzną wleciał niezidentyfikowany obiekt. Jak mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dowództwo jest na bieżąco informowane o wszystkich działaniach.
7: Nikomu nic się nie stało, zniszczeniu też nie uległy żadne obiekty, więc to są dobre informacje. Wszystkie systemy zadziałały od wczesnych godzin porannych, właściwie nocnych, bo sytuacja miała miejsce po godzinie 3 nad ranem.
6: A wczoraj podczas rozmowy premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Lublinie była poruszona kwestia możliwego zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Było więcej obiektów, które mogły wlecieć w polską przestrzeń powietrzną, mówi rzecznik Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Nie wiadomo jeszcze, czy obiekt, który spadł w Tarnowie, to rakieta czy dron.
8: Nasz myśliwiec, który został skierowany niezwłocznie po wykryciu tego obiektu w naszych systemach radiolokacyjnych, no nie zdążył go zidentyfikować, przechwycić. Jeżeli byłaby taka konieczność, na pewno byłaby autoryzacja do neutralizacji, natomiast no, nie zdążył on, zanikł.
6: Na miejscu pracują strażacy, policja i prokuratura. Według relacji lubelskich strażaków nie doszło do żadnego wybuchu w miejsce zdarzenia. A na miejscu jest nasza reporterka Anna Gmiterek-Zabłocka, która rozmawiała z mieszkańcami.
9: Wśród mieszkańców nie ma jakiegoś bardzo dużego strachu, bardzo dużego lęku. Natomiast mówią i przyznają to, że nigdy w życiu czegoś podobnego nie słyszeli. Ten wybuch nad ranem był ogromny i rzeczywiście obudził.
10: Był straszny. Aż zatrzęsło się w domu.
11: Nie było to ciekawe. To pierwsze w życiu takie, oby ostatnie.
9: Mieszkańcy czekają w tej chwili na kolejne informacje, co się wydarzyło i czy na ten moment nic im nie zagraża. A do Tarnawy Kolonii jedzie w tej chwili premier Donald Tusk.
6: Bramy piłkarskiego raju zatrzasnęły się przed nami z hukiem. Górnik Zabrze odpadł po walce, Lech Poznań po występie, który przejdzie do historii polskiej piłki klubowej, tej niechlubnej. O szczegółach Michał Łoszkiewicz.
12: Po raz kolejny daliśmy się nabrać. Już patrzyliśmy na następną rundę i na to, kto będzie kolejnym rywalem Lecha Poznań, bo przecież w Danii mistrz Polski wygrał 4-1 i rewanż miał być formalnością. Ta zamieniła się jednak w koszmar. 0-3 po 90 minutach, 1-4 po 120 i porażka w karnych. Z podniesioną głową walkę o Ligę Mistrzów kończy Górnik Zabrze. Odpadł, ale w rewanżu z dużo silniejszym Fenerbahce zremisował 1-1. Lech i Górnik zagrają teraz o Ligę Europy.
6: To dopiero połowa wakacji, a bociany już powoli szykują się do odlotu. Do Afryki wystartują w połowie sierpnia. Do tej pory młode muszą sprawnie latać, dlatego teraz trenują loty. A w gniazdach bocianich robi się ciasno i dorosłe wynoszą się, żeby wybudować nowe gniazdo obok tego, w którym wykluły się młode. Tak zrobił na przykład słynny Krutek z Krutyni na Mazurach.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Legnica i Wrocław dziś z największym upałem, do 36 stopni, w centrum Polski 32 i tylko na północnym wschodzie 26 stopni, w Trójmieście 28 i wszędzie pełne słońce. Zaczynamy czwartkowe przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje, 4 minuty po godzinie 10. Dzień dobry, niech ptaki dla nas dziś śpiewają, oczywiście dla siebie też, wszyscy mamy z tego przyjemność, no ale przede wszystkim największe przeboje lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Radio Złote Przeboje. Ten przebój w wielu różnych wersjach znamy. Akurat Bonnie M zrobiło z tego słonecznego przeboju jeszcze bardziej słoneczny, więc mam nadzieję, że będziecie mogli chociaż troszkę sobie potańczyć.

Ela, Ela, 1987 rok, tę piosenkę, która podbiła listy przebojów w całej Europie, dla Fans Gal napisał jej mąż, również piosenkarz, Michel Berger, z kolei utwór, którym w 1965 wygrała w Neapolu konkurs piosenki Eurowizji, napisał dla niej sam mistrz Serge Gainsbourg. Franz Gall miała wówczas zaledwie 18 lat, ale reprezentowała nie Francję wtedy, lecz Luksemburg. Radio Złote Przeboje, 13 minut po 10:00, teraz Sasza.

0: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
1: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
2: Weź Ibuprom Zatoki.
0: Ibuprom Zatoki?
2: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
0: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu zarodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorzeczność, zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorzeczność, zatok i nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Reklama.

Nie może narzekać na brak propozycji filmowych. J.Lo, jej koncerty gromadzą tłumy fanów i od dekad jest uważana za jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie. W ostatnim czasie Jennifer Lopez była zajęta promowaniem nowego filmu, w którym zagrała jedną z głównych ról, Biurowy romans. Tak nazywa się ten film, taki nosi tytuł. To historia pracoholików, którzy dają się ponieść miłosnej przygodzie, więc oczywiście nie jest to łatwe w korporacji, a postać partnera Jennifer Lopez wcielił się Brad Goldstein. No i J.Lo nadal rządzi, można byłoby rzec. A w Radiu Złote Przeboje teraz rządzi muzyka.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
5: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
6: Chcesz pracować w prestiżowym zawodzie medycznym? Marzysz o własnym gabinecie? Jeszcze dziś zapisz się na bezpłatną naukę do Medycznej Szkoły Policjalnej w Rzeszowie. Nie musisz mieć matury, aby zdobywać u nas wiedzę. Wystarczy determinacja. Nawet jeśli już pracujesz, ponieważ uczymy też wieczorowo i weekendowo, a dodatkowo mamy internat i stołówkę. Medyczna Szkoła Policjalna. Wyrusz z nami w drogę do kariery. Sprawdź, jakie kierunki oferujemy na medyk-studium.pl. Rzeszów, Warzywna 1.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
8: Panie Pascalu, no jakby to...
9: A widziała pani?
8: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
9: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
8: No i z darmową dostawą do sklepu.
10: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
0: Reklama.

W wiadomościach Radia Złote Przeboje wspominaliśmy o tym, że bociany już się zbierają w sejmikach. Sejm będzie miał teraz wakacje, a sejmiki, bocianie, jak najbardziej będą się zbierać. Wyruszają one, bociany owe z Polski, przede wszystkim do ciepłych krajów afrykańskich, takich jak Czad, Uganda, Etiopia, Sudan i Egipt. A trasa ich lotu to jest niesamowite. Prowadzi najczęściej przez Bałkany, Turcję oraz przez Niemcy i Hiszpanię. I już od kilku dni ornitolodzy obserwują pierwsze tegoroczne sejmiki. To wyjątkowo wcześnie, bo zazwyczaj ma to miejsce w połowie sierpnia. Ale dzięki obfitości pokarmu młode szybciej dorosły i szybciej się nauczyły latać i są gotowe do tej długiej, niesamowitej drogi. Culture Club, Radio Złote Przeboje za 11.11.

0: Radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. Roxette za nami z roku 1988 przeboj. A teraz już za 3 minuty 11 najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Zapraszamy.
1: Autopromocja.
2: Mistrzowie futurystycznych brzmień powracają do Polski. Radio Złote Przeboje wysyła słuchaczy na koncert grupy OMD. Zgłoś się do konkursu i bądź częścią niezwykłego wydarzenia. Wejdź na złoteprzeboje.pl, słuchaj nas i zdobądź złoty bilet na koncert OMD w Warszawie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 17:00. Spraw, by to lato.

0: brzmiało jak syntezator w przyszłości.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
2: Mm-hmm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
2: O.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Renault. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Autospektrum zaprasza do salonów w Krakowie, Rzeszowie, Tarnowie i Nowym Sączu. www.autospektrum.pl.
10: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
13: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
1: Reklama.
14: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
15: Niezidentyfikowany obiekt spadł w okolicach Tarnawy na Lubelszczyźnie. Sprawę wyjaśniają służby, zbiera się też sztab kryzysowy. Europa Zachodnia walczy z pożarami, trudna sytuacja między innymi w Grecji. Dorota Werdecka. Nie ma uszkodzeń budynków i nikomu nic się nie stało. Służby sprawdzają, jaki obiekt spadł w miejscowości Tarnawa Kolonia. Nad ranem na Lubelszczyźnie rozległy się syreny alarmowe na kilka minut w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. A jeden obiekt naruszył przestrzeń powietrzną Polski.
16: Śledztwo będzie prowadzone przez prokuraturę okręgową w Lublinie. Trwają tam na miejscu działania. Najważniejsza informacja, że nikomu nic się nie stało. Ten obiekt spadł na pole w odległości około 2 kilometrów od najbliższych zabudowań.
15: Mówi Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Głównej Policji. Na miejscu jest Anna Gmitarek-Zabłocka, która rozmawia z mieszkańcami.
17: Panie Tadeuszu, pan mieszka najbliżej tego miejsca, w którym miało dojść do wybuchu?
18: W zasadzie tak. Nastąpił najpierw taki ogromny szum potężny i nagle wybuch.
17: Do czego by pan to porównał? W ogóle czy da się porównać?
18: Wie pani, to jest okropny wybuch. Potężny. O tu mam takie rzeczy, były tu poopierane tutaj przy tym budynku, to poprzewracały się. Stres człowieka ogarnia, to przecież nagle takie wydarzenie, to jest. Służby zaczęły jechać, a to policja, to straże, potężna dziura jakaś wyrwana jest, taki lej w ziemi, no to musiało być potężne uderzenie.
15: Na miejscu jest premier, trwa posiedzenie sztabu kryzysowego. A tak jak zapowiadał Donald Trump, amerykańska armia w nocy przeprowadziła zmasowany atak na Iran. Eksplozje było słychać w kilku irańskich miastach, głównie tych leżących w pobliżu ścieśniny Ormus. Cezary Jaszczyk.
19: Amerykanie uderzyli m.in. w centra dowodzenia i instalacje należące do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Iran już zdecydował się na odwet, wystrzeliwując rakiety m.in. w kierunku amerykańskich baz w Jordanii. Niepokojące doniesienia napływają z Egiptu, gdzie dron uderzył w amerykański tankowiec, który zawinął do portu Damietta na Morzu Śródziemnym. To pierwsze uderzenie na terytorium Egiptu w czasie tej wojny. Jak wynika z ustalenia New York Timesa, za atakiem miał stać właśnie reżim w Teheranie, a miał to być pokaz siły i dowód, że jeśli Iran zdecyduje się na dalszą eskalację wojny, globalna żegluga i dostawy surowców energetycznych będą poważnie zakłócone.
15: Około 8 tysięcy osób zostało ewakuowanych z greckiej Krety, która zmaga się z pożarami lasów. W trakcie akcji zginęło 3 strażaków. Miniona noc według lokalnych władz była koszmarna. Pożary są trudne do ugaszenia, nie pomaga w tym wiatr, który na północy wyspy rozpędzał się w porywach do 125 km na godzinę. Z pożarami zmaga się także Hiszpania i Portugalia oraz Turcja. We Francji, gdzie od wielu dni strażacy walczą z ogniem w Żyrondzie, sytuacja jest ustabilizowana, noc minęła spokojnie. Sztucznej inteligencji nie zawsze warto bez refleksyjnie wierzyć, o czym przekonał się kierowca w Zabrzu. Po tym, jak zatrzymali go policjanci z drogówki za przekroczenie prędkości o 14 km na godzinę, nie przyjął mandatu, który wynosił 100 zł, bo tak podpowiedział mu asystent AI. A po tym, jak sprawa trafiła do sądu, dostał grzywnę, 8-krotnie wyższą od mandatu.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
20: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl. Na program zaprasza sponsor. Właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
0: Pogoda.
14: Bezchmurnie dzisiaj albo małe zachmurzenie. Od 25 stopni na północnym wschodzie i na Helu, około 32 stopnie w centrum, do 35 na zachodzie. W Zielonej Górze i Legnicy 36. Wiatr słaby, więc niewiele ochłodzi.
20: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl. Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
14: Ale teraz możemy się zanurzyć w największe przeboje lat 80. i 90. W radiu Złote Przeboje gramy na to jak na lato z wielką przyjemnością. Gosia Kościelniak, dzień dobry i zapraszam na kolejną wspólną godzinę wypełnioną właśnie muzyką i dobrymi wiadomościami. Stevie Wonder i Part-Time Lover. Teraz sobie skoczymy do 85.

było oburzenia. Zasłużeni krytycy tamtej epoki grzmieli właśnie oburzeni faktem, że jakiś brodacz przy prymitywnych dźwiękach obraża płeć piękną, czytam na oficjalnej stronie budki suflera. Inni znawcy tematu zarzucali twórcy zapożyczenia ze znanych wzorców, a jeszcze inni po prostu krytykowali. A mimo to Nie wiesz nigdy kobiecie stało się wielkim przebojem. Fragmenty tekstu weszły, wiadomo, do codziennego obiegu i są w nim do dzisiaj. Ludzie, którzy odróżniali La Paloma od La Scali, wyrażali natomiast uznanie zarówno dla tekstu, będącego tak naprawdę satyrą na leniwych chłopów, jak i dla świeżości stylistycznej samej muzyki. No i czy staw wokalista był stworzony do tej piosenki. Radio Złote Przeboje, teraz Atomic Kitten.

0: Ogłoszenie płatne.
1: Czy dług finansowy i dług ekologiczny mają ze sobą coś wspólnego? Rozmawiam z Agnieszką Salak z firmy Kruk S.A.
2: Żaden z nich nie znika i trzeba o nich mówić. Bez działania oba zwykle narastają, a ich skutki odczuwa nie tylko jedna osoba, ale całe społeczeństwo.
1: 30 lipca przypada Dzień Długu Ekologicznego. Co możemy zrobić, żeby ten rachunek nie rósł?
2: Trzymać się zasad korzystnych dla nas i dla wszystkich. Kupować tylko to, czego naprawdę potrzebujemy, nie marnować jedzenia, ograniczać zużycie wody i energii, dłużej korzystać z posiadanych rzeczy.
1: Czy Polacy już zmieniają swoje nawyki?
2: 38% badanych deklaruje, że konsekwentnie dba o środowisko, a kolejne 28% stara się żyć bardziej ekologicznie. Co ważne, 63% dostrzega, że takie wybory pomagają także oszczędzać.
1: Czyli odpowiedzialna konsumpcja daje podwójną korzyść?
2: Tak, chroni zasoby naturalne i wspiera domowy budżet. Warto więc otwarcie rozmawiać o każdym długu, ekologicznym i finansowym.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: To było ogłoszenie płatne.
3: Reklama.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
0: Gramy na to jak na lato.

Fizycznie to jest niemożliwe, tak tłumaczył w rozmowie CNN neurochirurg z podyplomowego Instytutu Edukacji Medycznej i Badań w Indiach. On oszukiwał grawitację. Mówił o Michael Jacksonie, który przed nami, i o tym, co zrobił wraz ze swoimi tancerzami w teledysku do Smooth Criminal. Oczywiście chodzi o to słynne pochylenie się. Możemy maksymalnie wychylić się 25-30 stopni, potem upadniemy na twarz, wyjaśnia lekarz. Próbowałem to zrobić i upadłem. Naukowcy postanowili sprawdzić, jak Michael Jackson tego dokonał. Efektem badania był artykuł, w jaki sposób Michael Jackson rzucił wyzwanie naszemu rozumieniu biomechaniki kręgosłupa, który lekarze opublikowali w czasopiśmie naukowym Journal of Neurosurgery. Radio Złote Przeboje i niesamowity, niemożliwy Michael Jackson.

0: Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz Radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 25 zł. W czwartek 30 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 3 do 5 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
6: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
8: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Chcesz pracować w prestiżowym zawodzie medycznym? Marzysz o własnym gabinecie? Jeszcze dziś zapisz się na bezpłatną naukę do Medycznej Szkoły Policjalnej w Rzeszowie. Nie musisz mieć matury, aby zdobywać u nas wiedzę. Wystarczy determinacja. Nawet jeśli już pracujesz, ponieważ uczymy też wieczorowo i weekendowo, a dodatkowo mamy internat i stołówkę. Medyczna Szkoła Policjalna. Wyrusz z nami w drogę do kariery. Sprawdź, jakie kierunki oferujemy na medyk-studium.pl. Rzeszów, Warzywna 1.
4: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

Już 24 sierpnia w Warszawie koncert zespołu OMD. Wielu z Was ma już złoty bilet od Radia Złote Przeboje na ten koncert w dłoniach, ale jeszcze mamy takich kilka dla Was, więc zapraszam na stronę złoteprzeboje.pl. Tam jest takie specjalne miejsce, w którym możecie podzielić się z nami swoim pomysłem na rozwinięcie skrótu tych trzech liter OMD, tak według Waszej kreatywności. A dzisiaj po południu Jerzy znowu komuś z Was wręczy z przyjemnością złoty bilet na koncert OMD. Złoty bilet, czyli dwa bilety. Po prostu. No to teraz w Radiu Złote Przeboje OMD.

0: OMD Pandora Box z roku 91. Za 3 minuty będzie już 12 południe. Czwartkowe zapraszamy na najważniejsze wiadomości i prognozy pogody.
1: Radio Złote Przeboje.

0: ból.
1: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
0: Mm-hmm.
1: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
0: Oh.
1: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących.

0: i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50%.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: W końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Reklama. Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
5: Śledztwo i kolejne pytania w sprawie tego, co spadło na Lubelszczyźnie. Powrót mega upałów, miejscami nawet 36 stopni. Za chwilę też o pijanych za kółkiem rodzicach z Wielkopolski. Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wybuchu, do jakiego doszło w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Jest prowadzone w kierunku sprowadzenia katastrofy dużych rozmiarów. Na miejsce mają przyjechać eksperci z Ukrainy, by pomóc polskim śledczym. Na miejscu jest też Anna Gmiterek-Zabłocka. Aniu, pojawiają się głosy, że nie na czas włączono syreny.
6: Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip mówi, że za uruchomienie syren odpowiedzialna jest Straż Pożarna. Czy one rzeczywiście zostały uruchomione przed tym, jak doszło do wybuchu, tego na ten moment nie wiemy. Starosta mówi, że wszystko teraz będzie sprawdzane.
7: Też każda służba, każde powiedzmy ogniwo w tym zarządzaniu kryzysowym i też w kwestii informowania ma swoje zadania i tutaj z pewnością pan wojewoda i na poziomie wojewódzkiego sztabu kryzysowego wszystkie te działania podsumowujące, sprawdzające będą prowadzone.
6: Mieszkańcy przyznają, że słyszeli syreny alarmowe, ale prawdopodobnie dopiero po wybuchu, kiedy włączyła je Straż Pożarna dojeżdżająca na miejsce.
5: W związku z sytuacją w Lublinie z udziałem premiera i szefa resortu obrony odbyło się spotkanie zespołu koordynacyjnego. W jego trakcie Donald Tusk przekazał, że to najpewniej na Lubelszczyźnie spadł rosyjski strategiczny pocisk manewrujący powietrze-ziemia CH-101, ale ekspertyzy wciąż trwają, podkreśla premier.
8: Nie wyprzedzamy efektów szczegółowego badania i będziemy chcieli mieć 100% pewność.
5: Jaki to pocisk i kto go wystrzelił, dodaje premier. Aktualnie Donald Tusk jedzie na miejsce, gdzie spadł pocisk, który naruszył polską przestrzeń powietrzną. Tusk poinformował, że jest w kontakcie z liderami państw europejskich. Wszyscy deklarują pełną solidarność i gotowość wszelkiej pomocy, dodał Tusk. Gorąco, miejscami bardzo. W większości kraju dziś do 34 stopni i alerty drugiego stopnia przed upałami. Południowa połowa województwa lubuskiego z ostrzeżeniami najwyższego trzeciego stopnia, tam dziś do 36 stopni. Najchłodniej na północnym wschodzie około 30 i alert najniższego pierwszego stopnia. Tylko krańce południowe i północny wschód bez ostrzeżeń. Alerty na zachodzie kraju już obowiązują. W pozostałych regionach zaczną za 2 godziny i będą ważne również jutro. Szokująca historia pijanych rodziców za kółkiem w Ostrowie Wielkopolskim. Najpierw kobieta wioząca 2 dzieci spowodowała kolizję na skrzyżowaniu. Miała prawie promil alkoholu w organizmie, mówi rzeczniczka ostrowskiej policji Ewa Golińska-Jurasz.
9: Na miejsce przyjechał jej mąż, który zdeklarował się, że zabierze dzieci do domu. Policjanci jednak postanowili sprawdzić jego stan trzeźwości i okazało się, że mężczyzna był jeszcze bardziej pijany, bo miał około 1,3 promil alkoholu, mimo że sam przyjechał samochodem.
5: Parę zatrzymano, gdy wytrzeźwieje, zostanie przesłuchana, potem zajmie się nią sąd. Ich dzieci zostały przekazane na razie rodzinie. Reprezentacja USA pokonała Włochy 3-0 w trzecim ćwierćfinale Ligi Narodów siatkarzy w chińskim Ningbo. W półfinale Amerykanie zmierzą się z Japonią, a za 1,5 godziny ruszy ostatni ćwierćfinał, w którym Polska zagra z Ukrainą. W półfinale na zwycięzcę tego meczu czeka już Słowenia.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Pogoda.
4: Ostrzeżenie dziś przed upałem na Śląsku i w centrum. Na zachodzie do 36 stopni, w Warszawie i Łodzi 32, a tylko na Suwalszczyźnie 26, a w Trójmieście do 28. Wiatr słaby, więc nie przynosi ulgi. Lato.
10: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: właśnie weszliśmy w czwartkowe popołudnie. Mamy 4 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, dzień dobry. W Radiu Złote Przeboje gramy na to jak na lato. Zabierzcie nas ze sobą, a teraz Ace of Base.

15 minut po godzinie 12. Radio Złote Przeboje. Przed nami ona, która tworzyła taneczne układy m.in. dla Janet Jackson, dla Michaela Jacksona, dla Duran Duran, Whitesnake, ZZ Top. A w 1988 tworzyła choreografię światowego tournée George'a Michaela, to była Faith Tour. No i potem przez lata była jurorką w programach American Idol, X Factor, no i teraz jej poczynania można nadal obserwować w mediach społecznościowych, gdzie regularnie publikuje nowe filmy, nowe zdjęcia. Wygląda genialnie. No i ma poczucie humoru. Można zajrzeć i zobaczyć, jak teraz bawi się życiem Paula Abdul.

0: Autopromocja.
1: Razem zobaczymy, jak wygląda nasze miasto nocą. Już w tym tygodniu zespół Demono wystąpi w Warszawie.
2: Kochać to nie znaczy zawsze to samo.
1: Odwiedź plażę Wawer na plaży romantycznej. Czekamy na ciebie przez cały weekend w strefie radia Złote Przeboje.
2: Stawki na niebie.
1: A już w niedzielę wieczorem bawimy się razem na koncercie zespołu Demono. Wstęp wolny. Zarezerwuj sobie ten termin, póki na to czas.
0: Autopromocja.

0: płócienny na filcu Milwood już za 74,97, a panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
4: Reklama.

0: 1000 złotych dodatkowo, jakby spadło z nieba? To od Złotych Przebojów. Zabierz złote na wakacje. Bawimy się w poniedziałki przez całe wakacje, a dołączyć można już dziś w każdej chwili na stronie złoteprzeboje.pl do naszej zabawy. Zabierz złote na wakacje. Odpowiedzcie na pytanie, a potem bądźcie jak Robert, który na antenie w ten poniedziałek ostatnio odpowiedział na 3 proste pytania i już tylko pozostało mu się cieszyć z wygranej.
1: Ostatnie, trzecie pytanie, uwaga. Który polski zespół ma na koncie przebój pod tytułem I Love You?
2: I Love!
1: Wygrywasz, Robercie.
2: Bardzo dziękuję.
1: Wygrywasz tysiaka, 1000 złotych na wakacyjne przyjemności. Brawo dla ciebie i jeszcze ten limitowany,
2: bardzo wam dziękuję,
1: ekskluzywny ręcznik plażowy, który rozłożysz, gdyż się upały zbliżają do Polski znowu.

0: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
1: Do soboty z kartą Moja Biedronka 6-paki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
2: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to, ofre, ja tanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
4: Doskonale. Kupujemy.
6: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie 2 opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
11: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
12: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
13: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
14: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
15: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.

komary zostały potraktowane bardzo poważnie, bo w ramach eksperymentu, który przeprowadzono w tunelu z systemem śledzenia 3D w czasie rzeczywistym, przeanalizowano ponad milion trajektorii lotu komarów i dzięki temu przebadano bodźce zapachowe i wzrokowe. Okazuje się, że gdy komary wyczują określone związki chemiczne, takie jak na przykład dwutlenek węgla z naszego oddechu, to zapach ten stymuluje oczy komara do wyszukiwania określonych kolorów, które są kojarzone z potencjalnym żywicielem. Owady te, nasze ukochane komary, chętniej wybierały obiekty pomarańczowe i czerwone, więc wybierając się wieczorem do parków czy w okolice zbiorników wodnych, warto sięgnąć po nieco jaśniejsze ubrania, a te w kolorach czerwieni, pomarańczy i czerni zostawić. No, kolor jednak nie rozwiąże sprawy, niestety. Dopóki odsłonięta pozostaje nasza skóra, którą tak lubią. Radio Złote Przeboje.

0: będzie.
1: No i skoro Szanis tak bardzo lubi nasz uśmiech, no to wypadałoby jednak się uśmiechnąć. Mam nadzieję, że to robicie tak jak ja teraz. I Love Your Smile, rok 91. Radio Złote Przeboje za 4 minuty 13.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Do hymnu.
3: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
4: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
5: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
6: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2089 zł. Teraz za jedyne 1789 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny.

0: toksyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Reklama.
1: Zbliża się 13. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Za chwilę wrócimy do wybuchu na Lubelszczyźnie. Potem upały w Polsce i pożary w Europie. Będzie też o zbiórce podpisów w sprawie referendum w Warszawie. Marcin Krzemiński. Krater o głębokości 5 metrów i średnicy 10 powstał na polu w miejscowości Tarnowa Kolonia na Lubelszczyźnie po wybuchu prawdopodobnie rosyjskiej rakiety. Na miejscu pracuje 100 osób, policjanci, wojsko, prokuratura. Nie ma poszkodowanych, nie ma uszkodzeń po sesji, zapewniają samorządowcy. Jak mówi prokurator Grzegorz Trusiewicz, strona ukraińska zaproponowała, że przyśle na miejsce swoich ekspertów, by łatwiej było sprecyzować, co spadło na polu rzepaku pod Biłgorajem.
3: Chodzi przede wszystkim o ekspertów, którzy pomogą nam na pierwszy rzut oka, tak, przed tymi badaniami, które na pewno odbędą się przez specjalistyczne laboratoria polskie, ale które pozwolą nam przede wszystkim ukierunkować to, z czym mamy do czynienia i wsiadać jak najszerszą wiedzę w tym zakresie.
2: Do wybuchu na Lubelszczyźnie doszło przed 4 nad ranem. Wcześniej był potężny rosyjski atak na Ukrainę, w tym na Lwów. Klub PiS tymczasem zawnioskuje w Sejmie o uzupełnienie porządku obrad obecnego posiedzenia o informację premiera w sprawie wydarzeń na Lubelszczyźnie. Jak napisał na portalu X szef klubu Mariusz Błaszczak, tu cytat: Polacy mają prawo wiedzieć, co spadło na terytorium Polski, dlaczego nie zneutralizowano obiektu, jeśli było to możliwe, oraz dlaczego mieszkańcy zostali pozostawieni bez rzetelnej informacji. Upalny czwartek. W większości kraju dziś alerty 2 stopnia, a na zachodzie nawet najwyższego 3 i tam nawet do 36 stopni.
4: Lubię słonko, lubię ciepełko, ale super upały to nie.
5: Na urlopie da się przeżyć. Gorzej jest, jak mamy takie temperatury i trzeba iść do pracy.
2: Ochłodzić się można na przykład na północy i północnym wschodzie kraju, tam dziś poniżej 30 stopni. Tymczasem kolejne kraje w Europie walczą z pożarami lasów. Na Krecie służby ewakuowały dziś 8 tysięcy osób. Pali się też w innych częściach Grecji. W akcji gaśniczej zginęło 3 strażaków. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
6: Greckie służby ostrzegają, że istnieje bardzo wysokie zagrożenie pojawienia się nowych pożarów w okolicach Aten, wschodnim Peloponezie, Cykladach i kilku wyspach na Morzu Egejskim. Wszędzie panują idealne warunki do zaproszenia ognia. Upał, susza i silny wiatr. Z pożarami lasów na turystycznym wybrzeżu zmaga się też Turcja. Do tej pory w okolicy wybuchło ponad 12 pożarów. Obecnie prowadzimy akcję gaśniczą z użyciem 2 samolotów, 4 śmigłowców, 30 wozów strażackich i 9 cystern. Mówił gubernator prowincji Antalya. Płonie też prowincja Mugla, gdzie władze zdecydowały się na ewakuację 1 ze szpitali i ponad 40 gospodarstw.
2: W Warszawie ruszył SOR, czyli stołeczna operacja referendalna. Przeciwnicy prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego wzorem Krakowa chcą doprowadzić do referendum w sprawie jego odwołania. W ciągu najbliższych 60 dni będą musieli zebrać 132 tysiące podpisów. Na ulicach Warszawy będą stali wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach i czapkach. To oni będą zbierać podpisy i rozdawać ulotki.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Sponsorem programu jest organizator wakacji All Inclusive. Biuro Podróży TUI.
7: Pogoda.
1: Dzisiaj przeważnie bezchmurne niebo lub niewielkie zachmurzenie. Na zachodzie do 35-36 stopni, w centrum około 32. Natomiast na północnym wschodzie i na Helu około 26. Wiatr słaby, a jutro mają dojść burze.
8: Sponsorem programu był organizator wakacji All Inclusive. Biuro Podróży TUI.
1: Ja wiem, że nie o tym jest piosenka Słodkiego Miłego Życia, ale jak jest tak gorąco i słyszę Słodkiego Miłego Życia uszami wyobraźni, no to myślę o lodach. No tak. I tego sobie chyba możemy dzisiaj życzyć. Teraz kombi w Radiu Złote Przeboje, Gosia Kościelniak. Dzień dobry, zapraszam na kolejną godzinę.

One po prostu chcą się dobrze bawić. Dziewczyny chcą mieć fajną zabawę. Tak śpiewała Cyndi Lauper w roku 1984, tylko że wtedy wyglądało to tak. Jaskrawe leginsy, bufiaste rękawy, takie duże poduszki w ramionach, marynarek, błyszczące cekiny. Tak się bawiło w połowie lat 80. Spotkania były albo w ciasnych mieszkaniach, gdzie tańczyło się, rozmawiano przy bloku czekoladopodobnym, jeśli chodzi akurat o Polskę, i paluszkach z solą. No i można było oczywiście po tańcówki przeróżne dyskoteki przeżywać do muzyki Madony albo Cyndi Lauper. Radio Złote Przeboje, teraz Robbie.

0: ogłoszenie płatne.
1: Wiele osób deklaruje, że chce żyć ekologicznie. Czy rzeczywiście przekłada się to na konkretne decyzje? Z okazji dzisiejszego Dnia Długu Ekologicznego pytam o to Agnieszkę Salach z firmy Krug S.A.
2: W ciągu ostatnich 12 miesięcy 59% Polaków ograniczyło wydatki na wybrane produkty lub usługi.
1: Co ich do tego skłoniło?
2: Najwięcej osób wskazuje chęć oszczędzania, ale na drugim miejscu jest świadomość ekologiczna. Widać więc, że troska o finanse i środowisko może prowadzić do podobnych wyborów.
1: A jakie działania najczęściej uznajemy za korzystne dla natury?
2: Oszczędzanie wody, segregacja odpadów, a także ograniczanie zużycia energii elektrycznej.
1: Ważne jest też to, co dzieje się w naszych kuchniach?
2: Oczywiście. 48% badanych wymienia przemyślane planowanie zakupów spożywczych, żeby nie marnować żywności. To dobry przykład działania, które służy środowisku, a jednocześnie pomaga lepiej zarządzać codziennymi wydatkami.
1: Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: Było ogłoszenie płatne.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
7: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

Radio Złote Przeboje, przed nami It's a Heartache. Przebój, który klasyfikowany jest jako gatunek country pop. Bonnie Tyler śpiewała w nim o nieodwzajemnionej miłości i próbie ratowania związku z góry skazanego na katastrofę. Kiedy ten wyjątkowy przebój podbijał Australię, Kanadę i Argentynę, nagminnie Bonnie Tyler była porównywana do Roda Stewarta. Niektórzy nazywali ją nawet żeńskim Rodem, no i byli tacy, nie wiem czy pamiętacie, ja pamiętam takie osoby, którzy twierdzili w latach 80., że Rod Stewart i Bonnie Tyler to jest taran, jedna osoba.

0: autopromocja.
1: Mistrzowie futurystycznych brzmień powracają do Polski. Radio Złote Przeboje wysyła słuchaczy na koncert grupy OMD. Zgłoś się do konkursu i bądź częścią niezwykłego wydarzenia. Wejdź na złoteprzeboje.pl, słuchaj nas i zdobądź złoty bilet na koncert OMD w Warszawie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 17:00. Spraw, by to lato brzmiało jak syntezator w przyszłości.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Oraz borówki amerykańskie 400 gramów, 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Marian, a gdzie mogę kupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
7: Znowu niespodzianka?
8: Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta pionek, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Chcesz pracować w prestiżowym zawodzie medycznym? Marzysz o własnym gabinecie? Jeszcze dziś zapisz się na bezpłatną naukę do Medycznej Szkoły Policjalnej w Rzeszowie. Nie musisz mieć matury, aby zdobywać u nas wiedzę. Wystarczy determinacja. Nawet jeśli już pracujesz, ponieważ uczymy też wieczorowo i weekendowo, a dodatkowo mamy internat i stołówkę. Medyczna Szkoła Policjalna. Wyrusz z nami w drogę do kariery. Sprawdź, jakie kierunki oferujemy na medyk-studium.pl. Rzeszów, Warzywna 1.
13: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
14: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
13: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra. Kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
15: Inaczej futryna na 10 liter.
16: Ościeżnica.
15: A teraz na 3. Tam są drzwi.
16: Vox,
17: tam są drzwi.
18: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
19: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
20: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
21: W Media Ekspert wyprzeda.

0: Ja się dowiedziałam dopiero niedawno, ale się przyznam. Dzień dobry, Jerzy.
1: Dzień dobry.
0: Co to znaczy ka-ching? Ka-ching.
1: A, że te pieniądze, że takie wydęknięcie, ty mi więcej nie wiedziałaś tego.
0: Ja w ogóle nie pomyślałam, że ka-ching to oznacza między innymi, właśnie sobie teraz niedawno przeczytałam, dźwięk otwierający się starej kasy sklepowej.
1: Kasy takiej.
0: No ale przecież, jesteś... a my, jak to nie? Ja pamiętam.
1: Słuchaj,
0: ten dźwięk.
1: Ja jestem z Poznania, więc jeśli chodzi
0: tam
1: o...
0: Tam nie było kas.
1: Jak nie, bo wszystko nosiliśmy przy sobie, żeby się nam nikt nie dorwał. Pozdrawiam Krakusów, tak. Pozdrawiam Poznaniaków, pozdrawiam całą Polskę, w tej liczbie zawsze w Dydze Kiszewskie szczególnie, i Shania Twain w radiu Złote Przeboje.
0: I ka-ting!

0: Don't Talk Just Kiss w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę powiemy o tym, że polskie wojsko było gotowe do zestrzelenia rakiety, która w nocy spadła na Lubelszczyźnie. Co na ten temat powiedział premier Donald Tusk, usłyszycie o 14.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
6: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
8: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
7: Tak, ciebie stać.
8: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank mu...

0: musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
1: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
2: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOS z siedzibą we Wrocławiu.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca. Reklama.
5: Słuchajcie Radia Złote Przeboje w czwartek, 30 lipca. Zapraszam na wiadomości.
6: Wojsko było w nocy gotowe zestrzelić rakietę, zapewnia premier. W Wielkopolsce tymczasem spadł amerykański balon wojskowy. Dziś kolejne zmagania polskich drużyn piłkarskich w europejskich rozgrywkach. Marcin Krzemiński. Premier Donald Tusk zapewnia, polskie wojsko było gotowe do zestrzelenia rakiety, która w nocy naruszyła przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie. Myśliwce F-16 operowały w rejonie granicy z Ukrainą już około 2 w nocy.
7: Myśliwce ukraińskie do samej granicy z Polską monitorowały i starały się niszczyć te pociski, które zmierzały w stronę polskiej granicy. Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska.
6: W miejscowości Tarnowa Kolonia koło Biłgoraja, gdzie jest premier, służby zabezpieczają lej oraz porozrzucane elementy rakiety. Gdyby Ukraina dostała więcej tego, czego potrzebuje, nie byłoby tego pocisku, mówi Donald Tusk.
7: Bezpieczeństwo Polski zależy bezpośrednio, wprost od skutecznych działań wojsk ukraińskich, także w powietrzu. Gdyby Ukraińcy mieli dużo więcej tego, o co proszą cały czas, to być może ta rakieta balistyczna nie wleciałaby do Polski.
6: Polskie służby dzisiejszej nocy śledziły łącznie trajektorię ponad 20 pocisków manewrujących, z których jeden przekroczył granicę Polski. Jak przekazał premier, zainteresowanie uczestniczeniem w postępowaniu wyjaśniającym to, co zdarzyło się na Lubelszczyźnie, wyrazili Amerykanie. Pomoc zaproponowała też strona ukraińska. Tymczasem w lesie w Wielkopolsce spadł amerykański balon wojskowy. Nie ma informacji o zagrożeniu dla mieszkańców ani o osobach poszkodowanych. Służby są na miejscu i kontrolują sytuację. Obiekt spadł w powiecie kolskim w miejscowości Smolniki Osieckie. Szymon Kępka.
8: Z tego co ustaliłem, teraz trwa akcja podnoszenia tego obiektu, który utknął na drzewie. Nie wiadomo jakie to dokładnie obiekt, ale jak usłyszałem od lokalnej straży pożarnej w Kole, ma on należeć do amerykańskiego wojska, że to balon szkoleniowy. Wojsko zabezpiecza sprzęt i całość to jest element sojuszniczych ćwiczeń wojsk amerykańskich. Policja jednocześnie apeluje do osób, które zobaczą jakiekolwiek szczątki tego obiektu. Należy wówczas zaalarmować służby, zachować bezpieczną odległość i samodzielnie nie dokonywać żadnych czynności.
6: Jest śledztwo w sprawie narażenia Karola Nawrockiego na utratę życia lub zdrowia. Wszczęła je prokuratura okręgowa w Świdnicy. A chodzi o zdarzenie z Ząbkowic Śląskich podczas ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej. A konkretnie tu cytat z komunikatu śledczych. Podanie kandydatowi w nieustalony dotychczas sposób nieustalonej substancji, w następstwie czego doszło u niego do wymiotów, konwulsji i chwilowej utraty przytomności. Liga Mistrzów nie dla naszych drużyn piłkarskich, ale może za to uda się tradycyjnie dostać do Ligi Konferencji. Dziś o awans do trzeciej rundy eliminacji powalczą Raków Częstochowa i GKS Katowice. Michał Waszkiewicz.
9: Zespół z Częstochowy ma dwubramkową zaliczkę i dziś zagra na Malcie z Walettą, mówi pomocnik Oskar Lepka.
10: Przeanalizowaliśmy sobie to, co było złe, to, co było dobre i wyjdziemy na ten mecz na pewno, żeby wygrać.
9: Trudniejsze zadanie dziś przed GKS-em Katowice, który tydzień temu przegrał z MŚK Żylina 0-1, mówi pomocnik Bartosz Nowak.
11: Mecz o wszystko, gramy u siebie, czy będziemy grać dalej, czy nie będziemy grać dalej w pucharach.
6: Mecz Rakowa o 19.30, a GKS-u o 20.30.
12: Radio Złote Przeboje, tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: No i obowiązują alerty przed upałami w prawie całej Polsce. Najcieplej dzisiaj na zachodzie, gdzie miejscami termometry pokazują nawet 36 stopni. Temperatura nie przekroczy progu 30 stopni tylko na Pomorzu i na Podlasiu, a w całej Polsce też bardzo dużo słońca. Serdecznie zapraszam na plażę. I to wszystkich zapraszam, niezależnie od tego, czy urlop jest za wami, przed wami, czy może jesteście w trakcie urlopu. Plaża Wawer i koncerty Gwiazd Radia Złote Przeboje w tym roku również dla was mamy. Za chwilę o tym, kogo usłyszymy w ten weekend. Jerzy Telesiński, kłaniam się w pas.

dzisiaj o 20:00 na żywo. Kaja i Bregowicz w Operze Leśnej. A to przy okazji doskonałej zabawy też zupełnie przyzwoity dowód na to, że złote przeboje mają się świetnie również w 2026 roku. Gram wam na to jak na lato. Teraz Argent i grupa Foreigner. Kiedy panowie zaczynali nagrywać tę piosenkę, Mick Jones uznał, że przydałoby się tu solo saksofonowe w stylu Junior Walker. Kiedy zrobili sobie przerwę w nagrywaniu, przeczytali w gazecie, że Walker występuje tego wieczoru parę ulic dalej. Oczywiście zgodził się wpaść na nagranie, a co z tego wyszło? A to właśnie.

0: away, Catherine.
1: Staying away. Bye.
0: Bye.
1: Bye. No, I can't. Bye.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
1: O!
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak!
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko!
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Reklama.

The Beatles to zespół, w którym chciałbym śpiewać, gdybym cofnął się w czasie, powiedział Lance Bass, który pytany o to przy okazji rozmowy dla magazynu People powiedział kilka dni temu, że jednak zawsze kochał występować ze swoim macierzystym zespołem NSYNC i dodał, że New Kids on the Block to jego jeden z ulubionych zespołów. Największe przeboje lat 80. i 90. mam dla was. Chcecie posłuchać na żywo zespołu Demono? Za darmo? No to za chwilę powiem wam, jak to zrobić już w tę niedzielę.

0: Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz Radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg.

0: zalecić lepiej do nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
1: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP SA.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.

Koncert Demono na scenie Radia Złote Przeboje. Za darmo i to już w tę niedzielę. Nieźle to brzmi, prawda? No ja myślę. Słuchajcie, cieszymy się bardzo, bo wracają nasze wakacyjne imprezy nad wodą, czyli plaża Wawer. Ira będzie, będzie Pektus, będzie Papadi, będzie Just Five, będzie Majka Jeżowska, a w tę niedzielę właśnie oni, czyli Demono. No więc wpadajcie koniecznie również do strefy Radia Złote Przeboje, bo mamy tam dla was mnóstwo darmowych atrakcji. Widzimy się na plaży Wawer na koncercie tych panów.

0: Shattered Dreams i Johnny Hates Jazz w Radiu Złote Przeboje, rzecz jasna. O 15:00 tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzimy, jak miewają się bociany. Mamy dopiero połowę wakacji, a bociany podobno powoli szykują się do odlotu.
1: Radio Złote Przeboje. Słuchasz radia Złote Przeboje.

0: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Renu, napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Autospektrum zaprasza do salonów w Krakowie, Rzeszowie, Tarnowie i Nowym Sączu. www.autospektrum.pl.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Tu Radio Złote Przeboje. Jest czwartek, 30 lipca. Pora na wiadomości.
2: Za chwilę mieszkańcy Tarnowy Kolonii po emocjonującej nocy. Potem upały, ale na horyzoncie znów załamanie pogody. Będą też bocianie podróże. Marcin Krzemiński. To była dotąd bezpieczna okolica, mówią nam mieszkańcy Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie. To tam dziś nad ranem spadła rakieta, prawdopodobnie rosyjska. Nikt nie ucierpiał, bo obiekt runął na pole rzepaku. Pan Tadeusz mieszka najbliżej.
3: Nastąpił najpierw taki ogromny szum potężny i nagle wybuch.
4: Do czego by pan to porównał? W ogóle czy da się porównać?
3: Wie pani, to jest okropny wybuch, potężny. To normalnie szok dla człowieka takiego, po prostu nic się nie dzieje, a nagle takie coś, no to jest normalna sprawa.
2: Krater po wybuchu ma średnicę 10 metrów. Jak mówi prokurator Grzegorz Trusiewicz, szef prokuratury okręgowej w Lublinie, w badaniach pomoże ekspert z Ukrainy. Jest już w drodze na miejsce zdarzenia.
5: Uważam, że jest to bardzo realna pomoc, tak? I jeżeli mam informację taką, że osoba taka była przy kilkudziesięciu czy ponad setce tego typu zdarzeń, to wierzę w to, że jest to fachowiec i na pewno pomoże nam w tym postępowaniu.
2: W tej chwili na miejscu rozpoczyna się przeszukiwanie terenu przez wojska obrony terytorialnej w ścisłym kontakcie z polskimi władzami w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej pozostaje NATO, o czym poinformował rzecznik Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie, pułkownik Martin O'Donnell. Dodał, że sojusz podejmie wszelkie środki w celu obrony terytorium NATO. Już cały kraj z ostrzeżeniami pogodowymi pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. Ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia dotyczą północno-zachodniej i północno-wschodniej Polski. Tam od 29 do 34 stopni w znacznej części województwa dolnośląskiego, lubuskiego i na zachodnim krańcu województwa wielkopolskiego. Z kolei alerty najwyższego trzeciego stopnia i tam dziś nawet 36 stopni. Pozostałe województwa temperaturowo mniej więcej po środku, czyli na pewno ponad 30 stopni i pomarańczowo na mapie pogodowej, co oznacza ostrzeżenie drugiego stopnia.
6: Można jechać na jeziorko, można jechać na basen. Na urlopie da się przeżyć.
7: Uwielbiam ciepło.
2: No to mam dla pani dobre wieści. Gorąco dziś będzie też w nocy, nawet 22 stopnie. Alerty pogodowe będą obowiązywały w większości kraju do jutrzejszego wieczora. Niestety już jutro późnym wieczorem, głównie na krańcach zachodnich, pogoda zacznie się psuć. Pojawi się tam deszcz, a w sobotę miejscami wystąpią gwałtowne burze z porywami wiatru do 90 km na godzinę. A propos pogody, mamy dopiero połowę wakacji, a bociany już powoli szykują się do odlotu. Do Afryki wystartują w połowie sierpnia. Do tej pory młode muszą sprawnie latać, dlatego teraz trenują loty. A w gniazdach bocianich robi się ciasno i dorosłe wynoszą się, żeby wybudować nowe gniazdo obok tego, w którym wykluły się młode. Tak na przykład zrobił słynny Krutek z Krutyni na Mazurach.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Dużo słońca, bezchmurnie, no i ostrzegamy przed upałami, zwłaszcza na zachodzie. Nawet 36 stopni, no prawie wszędzie termometry pokażą ponad 30 stopni. Najchłodniej na Podlasiu i na Pomorzu. Bilety na warszawski koncert OMD mam dla was dzisiaj. Jak je wygrać, powiem za chwilę. Nazywam się Jerzy Telesiński i witam was w wakacyjnym, słonecznym, urlopowym Radiu Złote Przeboje.

36 lat trzeźwości. Świętuje właśnie Elton John. Artysta pochwalił się jubileuszem w internecie, publikując zdjęcie z kieliszkiem bezalkoholowego wina, podkreślając przy tym, że jest wdzięczny za każdy dzień nowego życia. A ja wszystkim, którzy nie biorą alkoholu do ust, a u nas jest to szczególnie trudne, dedykuję Eltona Johna.

0: złote przeboje.
1: Autopromocja.
2: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w twoim bagażu.
1: Autopromocja. Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.

Mam dla was podwójne zaproszenia na sierpniowy koncert OMD. Dzisiaj po 17:00 w tej sprawie będę oddzwaniał, a zadanie, które jest po waszej stronie, jest naprawdę miłe, proste i wesołe. Na czym polega i co trzeba zrobić, żebyście wygrali to podwójne zaproszenie, sprawdźcie na złoteprzeboje.pl. No i powodzenia. Teraz trzymam kciuki, a po 17:00 oddzwaniam z nagrodami.

0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej, szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Vox, tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer 1 w Polsce.
7: Zapraszamy serdecznie. Bieszczady w sierpniu.
8: Stare, dobre małżeństwo na żywo. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej.
9: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00, godzina 20:00 i godzina 20:00.
8: Wojtek, Rysiek, Romek i Krzysiek znowu na jednej scenie.
10: Zapraszamy w Bieszczady w sierpniu do Majdanu.
8: Bilety na sdm-myszkowski.com.
11: Bieszczadzkie Anioły, Anioły Bieszczadzkie. Zapraszamy.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
14: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
15: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
16: Na program zaprasza sponsor. Właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.

0: przyszłym tygodniu kolejne podwyżki cen paliw. Już za chwilę w Radiu Złote Przeboje w wiadomościach o 16:00. Więcej na ten temat będziemy mówić. Zostańcie ze mną.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. cherry.rzeszow.pl. Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu SpyShop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
1: Autopromocja.
2: Razem zobaczymy, jak wygląda nasze miasto nocą. Już w tym tygodniu zespół Demono wystąpi w Warszawie.
3: Kochać to nie znaczy zawsze to samo.
2: Odwiedź plażę Wawer na plaży romantycznej. Czekamy na ciebie przez cały weekend w strefie radia Złote Przeboje.
3: Stawki na nie.
2: A już w niedzielę wieczorem bawimy się razem na koncercie zespołu Demono. Wstęp wolny. Zarezerwuj sobie ten termin, póki na to czas.
1: Autopromocja. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Że w sierpniu mam powiedzieć, tak?
7: Że w sierpniu, tak.
6: Zapraszamy. 14, 15, 16, Majdan.
7: Stacja kolejki wąskotorowej.
8: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczeckiej Kolejki Leśnej. Wojtek, Rysiek, Romek i Krzysiek znowu na jednej scenie. Bilety na sdm-myszkowski.com.
9: Bieszczeckie Anioły.
6: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20.00.
7: Zapraszamy serdecznie.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
1: Reklama.
14: Tu Radio Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie, 30 lipca w kalendarzach, a na naszej antenie teraz wiadomości.
15: Premier zapowiada zmiany w sposobie alarmowania. W przyszłym tygodniu kolejne podwyżki cen paliw. Nasi siatkarze awansowali do półfinału Ligi Narodów.

0: Marcin Krzemiński. Premier zapowiada zmiany w sposobie informowania za pośrednictwem alertów i SMS-ów ze strony Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dziś nad ranem, gdy syreny alarmowe informowały mieszkańców Lubelszczyzny o rakiecie, która wleciała na polskie terytorium, zabrakło m.in. oficjalnych informacji ze strony RCB. Na krótko po zdarzeniu mnożą się pytania o skuteczność procedur alarmowych. Szymon Kępka.
1: Wnioski z dzisiaj. Syreny alarmowe były. Czy wszyscy słyszeli? Do dyskusji. Komunikaty wojska były, ale po czasie. Alerty RCB, komunikaty w rządowych aplikacjach, sygnały głosowe emitowane z pojazdów, choć zapewniają to procedury, tego nie było. Częściowo głowę posypuje popiołem premier Donald Tusk.
2: Jeśli czegoś brakuje w tych procedurach, SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
1: Odpowiedzią władzy jest poradnik bezpieczeństwa, szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: W tej książce jest tak naprawdę wszystko, jak zachować się w tego typu sytuacjach.
1: To, co powinno zostać w naszej świadomości po dzisiejszym incydencie. Dźwięk syreny alarmowej powinien stawiać nas do pionu. Modulowany 3 minuty oznacza zagrożenie z powietrza. Wtedy szukamy bezpiecznego miejsca i stamtąd słuchamy oficjalnych komunikatów.
0: W szpitalu zmarł w nocy 9-latek potrącony przez kierowcę BMW w Kuźnicy Starej w Śląskiem. Auto na łuku drogi zjechało na chodnik i uderzyło w chłopca, który jechał rowerem. Kierowca BMW ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. W aucie znaleziono też narkotyki. Śledczy przesłuchają 39-latka oraz jego pasażerów jutro. Czekają bowiem na wyniki badań na obecność narkotyków. Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo Oświatowe, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach, a także podczas przerw. Zakaz będzie obowiązywał od 1 września. Obejmie też zajęcia edukacyjne organizowane poza szkołą, na przykład lekcje wychowania fizycznego prowadzone na zewnętrznych obiektach sportowych. To nie są dobre wieści dla kierowców. Na światowych rynkach rosną ceny ropy i produktów naftowych i to się przekłada na sytuację na stacjach paliw. Średnie ceny benzyny wzrosną w przyszłym tygodniu na stacjach paliw o 4-5 groszy za litr, a ceny oleju napędowego o 16 groszy, wynika z prognozy biura Reflex. Czytamy w niej, że benzyna 95 będzie w przyszłym tygodniu kosztować średnio 7,55 za litr, 98 8,35 groszy, no olej napędowy 8,19. Bez zmian pozostanie natomiast cena autogazu 3,11 groszy. Na koniec jeszcze sport i doskonałe wieści z Chin. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1 i awansowali do półfinału Ligi Narodów w Ningbo. Zmierzą się w nim ze Słowenią.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Co jest grane?
6: Patrycja Strupińska, zapraszam. Dzisiaj wieczorem Warszawa zaprasza Was na letnie kino pod gwiazdami o 21.30 na placu przed Kinoteką w ramach Lot Kina Letniego film Pamiętnik. Wstęp jest wolny. Wydarzenie cieszy się sporym zainteresowaniem, warto więc być trochę wcześniej. A skoro mowa o kinie plenerowym, to dzisiaj, ale we Wrocławiu, możecie także skorzystać z takiej rozrywki. W ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty na rynku o 21.30 seans Sny o Miłości. Kino pod chmurką codziennie do 2 sierpnia. Wstęp oczywiście wolny. Natomiast już jutro Białystok zabrzmi muzyką. Na placu przed Teatrem Dramatycznym odbędzie się koncert muzyczny Białystok. Nie zabraknie hip-hopu czy nowoczesnych brzmień. Start o 18.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Pogoda.
7: Jest słonecznie i upalnie. W całej Polsce bardzo wysokie temperatury, ponad 30 stopni. Wyjątek to Pomorze i Suwalszczyzna. Najbardziej upalnie dzisiaj na zachodzie, w okolicach Szczecina, Poznania, Wrocławia, do 36 stopni. Każdy z nas co roku zaciąga dług. Czy chce, czy nie? Dług ekologiczny. Właśnie dzisiaj się z niego wszyscy rozliczamy. A o co chodzi, ile nas to kosztuje? Wszystko dokładnie powiem o 16.30, bo to naprawdę ważna sprawa. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Przekonajcie się, że warto ze mną zostać.

Czuję głód grania, powiedział w rozmowie z Gazetą Muzyczną Muniek Staszczyk, który z kolegami z zespołu promuje nową płytę. Był moment, kiedy wychodziłem na scenę przede wszystkim dlatego, że jestem obowiązkowy. Teraz, kiedy jedziemy grać, znowu czuję głód grania. A ja tu w Radiu Złote Przeboje gram wam na to jak na lato. Panie ze Spice Girls.

0: Oszczędnych kręcą okazje. Proszę!
1: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Marian, a gdzie mogę kupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Reklama.

0: Papa Don't Preach i rok 1986 bardzo wyjątkowy, bo wyobraźcie sobie, że właśnie w tym 86 roku po raz pierwszy w historii ludzkości zużycie zasobów naturalnych przekroczyło to, co Ziemia jest w stanie zregenerować w ciągu całego roku. Tylko że te 40 lat temu taki dzień przypadał dopiero na listopad, a teraz... No a teraz właśnie dzisiaj osiągnęliśmy ten dzień. Posłuchajcie.
1: Sponsorem programu jest firma windykacyjna Kruk S.A., która edukuje, jak żyć ekonomicznie i ekologicznie.
2: Dobrze wiedzieć latem.
0: No więc właśnie dzisiaj, tego 30 lipca, zużyliśmy dokładnie wszystkie zasoby naturalne, jakie Ziemia jest w stanie odnowić w ciągu 12 miesięcy. Od dzisiaj żyjemy więc na ekologiczny kredyt, na szczęście. Trzymając się kilku prostych zasad, możemy tymi naszymi zasobami gospodarować mądrzej. Wszystko zależy od nas. Po pierwsze, kupujmy naprawdę tylko to, czego faktycznie potrzebujemy, bo mniej nowych rzeczy to jest mniej odpadów, no i większe oszczędności. Również dla nas. I tu przydaje się lista zakupów, która pomaga oprzeć się na przykład marketingowym pokusom. Nie marnujmy jedzenia, wykorzystujmy resztki, gaśmy światło, zakręcajmy kran. No i pamiętajmy, że naprawa ubrania, naprawa sprzętu, mebla często po prostu kosztuje mniej niż zakup nowego. Rower, komunikacja miejska albo spacer to są naprawdę konkretne oszczędności.
2: Dobrze wiedzieć latem.
1: Sponsorem programu była firma windykacyjna Kruk S.A., która edukuje, jak żyć ekonomicznie i ekologicznie.

0: Zapraszał do promocja.
1: Mistrzowie futurystycznych brzmień powracają do Polski. Radio Złote Przeboje wysyła słuchaczy na koncert grupy OMD. Zgłoś się do konkursu i bądź częścią niezwykłego wydarzenia. Wejdź na złoteprzeboje.pl, słuchaj nas i zdobądź złoty bilet na koncert OMD w Warszawie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 17:00. Spraw, by to lato brzmiało jak syntezator w przyszłości.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
6: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
7: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
6: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
7: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
8: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
9: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
10: Chcesz pracować w prestiżowym zawodzie medycznym? Marzysz o własnym gabinecie? Jeszcze dziś zapisz się na bezpłatną naukę do Medycznej Szkoły Policjalnej w Rzeszowie. Nie musisz mieć matury, aby zdobywać u nas wiedzę. Wystarczy determinacja. Nawet jeśli już pracujesz, ponieważ uczymy też wieczorowo i weekendowo, a dodatkowo mamy internat i stołówkę. Medyczna Szkoła Policjalna. Wyrusz z nami w drogę do kariery. Sprawdź, jakie kierunki oferujemy na medyk-studium.pl. Rzeszów, Warzywna 1.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
0: Reklama.
13: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
14: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
1: Złote przeboje w drodze.
15: Pięknie, słonecznie, ale i też wyczerpująco za sprawą temperatur. Pamiętajcie, że sama klimatyzacja w aucie nie wystarczy. Po stójce jakiś czas i odpowiednie nawodnienie to podstawa. A jeśli chodzi o drogi, zderzenie 6 aut na S8C w Warszawie między węzłami Lazurowa i Prymasa Tysiąclecia. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale zablokowane są 2 pasy ruchu w kierunku Białegostoku.
16: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl.
17: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
18: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

Zmaga się z glejakiem wielopostaciowym, czyli agresywnym i nieuleczalnym nowotworem mózgu. Córka Michaela Boltona, Tyrin, w rozmowie z magazynem People wspomniała kilka dni temu, że jeden z pierwszych objawów, który uznała za dziwny, pojawił się w czasie gry w kręgle w 2023 roku. Tata jest bardzo wysportowany i nie pije, a nagle spadł z krzesła. Słuchajcie, no to za zdrowie gwiazd Radia Złote Przeboje. Trzymamy wszyscy mocno kciuki. Celine Dion powraca właśnie po swoich zdrowotnych problemach. No więc dobra wiadomość jest taka, że będą i koncerty, i będzie nowa płyta.

0: Zmarła Iga Cembrzyńska, jedna z najbardziej charakterystycznych polskich aktorek filmowych i teatralnych. Producentka, scenarzystka, piosenkarka. Informacje o jej śmierci potwierdziło Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Miała 87 lat. Kilka słów na temat Igi Cembrzyńskiej również w wiadomościach o 17.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
1: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
0: Pamiętałem o wszystkim.
1: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
0: Dokładnie, kochanie.
1: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
0: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
1: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
6: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Autospektrum zaprasza do salonów w Krakowie, Rzeszowie, Tarnowie i Nowym Sączu. www.autospektrum.pl.
8: Reklama.
9: Posłuchamy razem wiadomości Radia Złote Przeboje. Dziś jest czwartek, 30 lipca. Zapraszam.
10: Uzbrojona i prawdopodobnie rosyjska to premier o rakiecie, która spadła na Lubelszczyźnie. Nie żyje aktorka i piosenkarka Iga Cemrzyńska. Coraz więcej turystów na Podhalu.
11: Wiemy także, że równocześnie z obłożeniem wzrastały ceny.
10: W górskich pensjonatach najwięcej jest Polaków. Marcin Krzamiński. Rakieta, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była uzbrojona i z dużym prawdopodobieństwem rosyjska. Przekazał na portalu X premier Donald Tusk. Podziękował wszystkim przywódcom unijnym i NATO za solidarność i gotowość do pomocy. Rejon wybuchu w Tarnawie, Kolonii na Lubelszczyźnie nadal przeszukują Wojska Obrony Terytorialnej. Na miejscu było w ciągu dnia m.in. czterech prokuratorów, mówi prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz.
12: Trwa zabezpieczanie substancji chemicznych, które będą następnie poddawane specjalistycznym badaniom. Chodzi przede wszystkim o obecność materiałów

0: wybuchowych, a także również pewnych specyficznych substancji, które występują w określonego rodzaju ładunkach wybuchowych. To już są kwestie specjalistyczne. One zostaną zabezpieczone. Następnie krater ten zostanie również dokładnie przebadany.
1: Na miejsce ma też dotrzeć ukraiński ekspert, który badał podobne zdarzenia w Ukrainie. Krater po wybuchu ma średnicę około 10 i 5 metrów głębokości. Śledczy zamierzają jeszcze dziś zakończyć czynności na miejscu eksplozji. Smutna informacja. Zmarła aktorka, piosenkarka i scenarzystka Iga Cemrzyńska. Miała 87 lat. Artystka należała do grona najbardziej charakterystycznych postaci polskiej kultury. Na ekranie zadebiutowała w 1964 roku w filmie Wojciecha Jerzego Hasa Rękopis znaleziony w Saragoście. Występowała też w stołecznych teatrach powszechnym, komedii i Ateneum. Ważne doniesienia drogowe z Mazowsza. Na drodze ekspresowej S7 w rejonie miejscowości Michałówek z ciężarówki z naczepy wysypały się skrzynki z pustymi butelkami. Z tego powodu zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Warszawy. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Policja prosi kierowców o ostrożność i stosowanie się do polecenia służb. No i generalnie, jeśli to możliwe, by omijać teren, gdzie doszło do zdarzenia. Jesteście żywym pomnikiem naszej narodowej egzystencji, mówił dziś prezydent do powstańców podczas spotkania poprzedzającego 82. rocznicę Powstania Warszawskiego. Ta walka była konieczna, mówił Karol Nawrocki.
2: Wyrok na Warszawę został wydany w roku 39 i nikt, kto nie widział łapanek, śmierci, pawiaka, mordowania swoich bliskich, swoich rodzin, nie jest w stanie poczuć tego, co mieliście w swoich sercach w sierpniu roku 1944.
1: Wcześniej Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe uczestnikom powstania oraz osobom pielęgnującym pamięć o wydarzeniach z sierpnia 1944 roku. Półmetek wakacji przyniósł wyraźne ożywienie na Podhalu. Po słabszym początku sezonu pensjonaty i hotele są coraz pełniejsze.
3: Wiemy także, że równocześnie z obłożeniem wzrastały ceny, no bo jeśli popyt się faktycznie ustabilizował, to i te ceny wróciły do standardów.
1: Mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Na Podhalu nadal najliczniejszą grupą są turyści z Polski.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Nie narzekamy na brak słońca. Nieprzyjemne mogą być jednak upały. W większości kraju temperatura przekroczy 30 stopni. Na zachodzie termometry pokazują nawet 36, a wyjątkiem jest Pomorze i Podlasie. Tutaj nieco poniżej 30. Podwójne zaproszenia na koncert OMD już za chwilę będę rozdawał. Rozdawałem je przez cały tydzień, więc już tylko dzisiaj i jutro jeszcze będą. Dlatego bądźcie ze mną i sobie wygrajcie. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Patrzcie, co się ze mną porobiło, napisała Anita Lipnicka. W marcu ubiegłego roku napisałam, że przeprowadzam się na wieś. Kiedyś marzyłam o mieszkaniu w nowoczesnym apartamentowcu, gdzieś na najwyższym piętrze w centrum ruchliwego miasta, z widokiem na panoramę i morze migoczących świateł nocą i co? No i patrzcie, co się ze mną porobiło. Wyznała Anita Lipnicka w jednym z ostatnich internetowych wpisów. Miłego mieszkania na wsi.

0: Autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6:00.
0: Autopromocja.
2: Radio Złote Przeboje.

0: The Course, What Can I Do? I tak gra wam Radio Złote Przeboje, w którym pora rozdać przedostatnie dwa bilety na OMD.
1: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.
0: Dzień dobry, Magdo. Radio Złote Przeboje się kłania, Jerzy Telesiński. Witam cię serdecznie.
1: Wygrywasz złoty bilet.
2: Jeju, naprawdę?
0: Tak, jest.
2: O Boże, no nie spodziewałam się. Wczoraj usłyszałam to w radiu, pomyślałam sobie, że spróbuję zagrać, bo właśnie wysłałam na 2 tygodnie moje dzieci do dziadków na wakacje i byliby mega zachwyceni, gdyby oni po prostu dostali w prezencie takie zaproszenie, bo to z myślą o nich po prostu napisałam, żeby wygrać to zaproszenie. No. Dwójka dzieci, 2 tygodnie na wakacjach, to jest naprawdę coś, co po prostu dla nas jako rodziców to jest wielki ukłon, więc chciałam coś dla nich zrobić takiego wyjątkowego.
0: No pewnie.
2: I zagrać. No, pomyślałam, że jak się uda, to będą mega zaskoczeni, bo to taka muzyka mojego dzieciństwa, a ich młodości. No, ja pamiętam te wszystkie piosenki z domu, jak słuchaliśmy, no, ale...
0: No to udało się, pięknie. Kurczę, widzę, że bardziej cię ucieszyło to, że zrobisz komuś frajdę, niż gdybyś sama miała wybrać się na ten koncert, co?
2: Boże, no, teraz będziemy myśleć, bo jak powiem mojemu mężowi, to...
0: Słuchaj, jeszcze 2 bilety są do wygrania jutro. Staraj się, staraj. Kto wie, jakie czary mogą się wydarzyć. A tymczasem serdecznie ci gratuluję, Magda. No
2: Jezu,
0: i pięknie.
2: Dzięki, ale wiadomość, no nie wierzę.
0: Wszystkiego dobrego.
2: Dzięki.
0: Dzięki, do usłyszenia.
2: Cześć.
0: Jutro ostatnie 2 bilety na OMD. Dajcie sobie szansę, sobie albo wygrajcie je dla kogoś, kto jest dla was fajny, miły, kochany. Wszystkie szczegóły na złoteprzeboje.pl.
1: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.

0: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
10: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
13: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
14: Chcesz pracować w prestiżowym zawodzie medycznym? Marzysz o własnym gabinecie? Jeszcze dziś zapisz się na bezpłatną naukę do Medycznej Szkoły Policjalnej w Rzeszowie. Nie musisz mieć matury, aby zdobywać u nas wiedzę. Wystarczy determinacja. Nawet jeśli już pracujesz, ponieważ uczymy też wieczorowo i weekendowo, a dodatkowo mamy internat i stołówkę. Medyczna Szkoła Policjalna. Wyrusz z nami w drogę do kariery. Sprawdź, jakie kierunki oferujemy na medyk-studium.pl. Rzeszów, Warzywna 1.
15: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
16: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
15: A, no i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Reklama.
19: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
20: Złote przeboje w drodze.
21: Możliwe wciąż utrudnienia na S7C w rejonie Michałówka między Płońskiem a Warszawą. Tam ciężarówka uderzyła w bariery i wysypały się z niej puste butelki. Suma summarum nadal może być tłoczno na obu jezdniach. Także na Mazowszu, ale na A2 między węzłami Halinów i Arynów zderzyły się dwie osobówki. Zablokowana jest droga w stronę Terespola.
19: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
20: Radio Złote Przeboje 103,6.

0: Jeanette Porquete Vas. Nakarmić kruki nazywał się film. Filmu nie widziałem, piosenkę bardzo lubię. O muzyce, o filmach, o... Nie wiem, o czym Tomek będziesz opowiadał po 18. Tomek Brel.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Z tego co widzę, to za moment zagramy Budkę Suflera, twoje radio. Twoje radio Złote Przeboje. No słuchajcie, jest to bardzo niezwykła piosenka. Dlaczego? No właśnie, o tym między innymi oczywiście po godzinie 18.

0: Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Sprawdzimy też, czy szykują się pogodowe rekordy. To już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz Radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już jutro o 14.30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
4: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
10: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
0: Dobra wiadomość jest taka, że już za chwilę zerkniemy do prognoz. Jeżeli 37 stopni, a tyle było dzisiaj w Legnicy, to za dużo, no to jutro będzie odrobinę mniej, ale o tym więcej za chwilę. Teraz czas na wiadomości sportowe.
2: Sport w 30 sekund.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1 w ćwierćfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza, którzy bronią w rozgrywkach tytułu w sobotnim półfinale, zmierzą się ze Słowenią. Pojutrze po raz pierwszy w historii zawody żużlowej Grand Prix odbędą się na torze w Łodzi. Zmierzający po siódmy tytuł indywidualnego mistrza świata Bartosz Zmarzlik w siódmej rundzie cyklu może wywalczyć drugie zwycięstwo w tym sezonie. Wcześniej Polak był najlepszy na stadionie olimpijskim we Wrocławiu. Poprzednią rundę rozegrano w Szwecji, tam Zmarzlik zajął trzecie miejsce.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Pogoda.
0: W nocy pogodnie, tylko na północnym zachodzie i zachodzie nieco więcej chmur i tam możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie niewykluczone też burze. Temperatura od 17 do 21 stopni. Jutro w dzień najładniej na południu i południowym wschodzie, tu bez opadów. Na pozostałym obszarze nieco więcej chmur i postępujące od zachodu przelotne opady deszczu. Wieczorami mogą pojawić się burze. 28 stopni na Pomorzu, 30-34 na przeważającym obszarze, do nawet 36 miejscami w centrum.
12: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Mawiają, że prawdziwych mężczyzn poznaje się po tym, jak kończą, jak to ładnie powiedział klasyk, ale początek też jest bardzo ważny. No i zaczniemy od kawałka, który pod koniec lat 90. zmienił absolutnie wszystko. Nawet osoby nietańczące pląsały na parkiecie. I to jak? Bellini i Samba de Janeiro. Zaczynamy. Tomek Brel, witajcie, zapraszamy.

0: Man at Work, czyli w szybkim tłumaczeniu człowiek przy pracy. No mam nadzieję, że człowiek jest już po pracy. Słuchajcie, obiecałem niezwykłą historię piosenki, która pojawiła się kilka minut temu, czyli twoje radio, Budki Suflera. No bo pamiętam, kiedyś Krzysztof Cugowski uchylił rąbka tajemnicy na temat tego, jak powstają wielkie hity. Ten powstał w ciągu kilku minut i to tylko dlatego, że płyta, którą panowie nagrywali, okazała się za krótka.
1: To była komiczna historia z tą piosenką, ponieważ myśmy kończyli płytę Cisza i okazuje się, że nam brakowało czasu. Płyta miała 38 minut, za mało. No i myśmy z Romkiem poszli do studia i tak naprawdę to nie do wiary, ale to powstało, ja wiem, w 15 minut.
0: No nie pierwszy raz, nie po raz ostatni okazuje się, że rzeczy genialne powstają czasami od niechcenia. Ludzie pragną piękna, teraz formacja Nieżywych Schabów.

Laskę Czabijas, Rehe w Radiu Złote Przeboje. No nikt chyba nie potrafi wytłumaczyć fenomenu tej piosenki i fenomenu tego zespołu. Prawie ćwierć wieku od premiery, a od czasu do czasu i tak sobie tę piosenkę nucimy. W jednym z wywiadów siostry opowiadały, że pomysł na ten zespół pojawił się w ich głowach zupełnie przypadkowo któregoś dnia. Jak przyznała jedna z nich, cytuję, któregoś potwornie nudnego niedzielnego popołudnia powiedziałam, zakładamy zespół, nazwiemy się właśnie Laskę Czab. Zaczęłyśmy się śmiać, siostry powiedziały, że zupełnie zwariowałam, ale jak widać pomysł okazał się nad wyraz dobry. Teraz zespół Backstreet Boys, czyli zespół, na którego koncertach działy się rzeczy niesamowite. Jak można było przeczytać, na scenie lądowały rzucane, zwłaszcza przez panie, najrozmaitsze przedmioty. A propos, co ciekawego dzieje się czasami na linii Gwiazda Fan, o tym dzisiaj na pewno będzie sporo.

0: Prince Isaac i Blue Hotel. Tak muzycznie brzmiała połowa lat 80. Za moment zespół, który jest obecny na scenie już od 5 dekad, Kombi. Trudno w to uwierzyć, ale panowie spotkali się w szkole. Na szkolnym korytarzu wpadli na siebie. Od słowa do słowa okazało się, że interesują ich podobne rzeczy. No i zaczęli knuć, jak to powiedział mi Grzegorz Skawiński. No i knują do dzisiaj. Kombi już za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Bo w media ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W media ekspert wyprzedaż.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP SA.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, dalej
10: masz. Reklama.
11: Złote przeboje w drodze.
12: Wojciech Wiszniewski. Na A2 pod Warszawą zakończyły się już utrudnienia po zderzeniu dwóch samochodów. Ruch w stronę Terespola odbywa się bez utrudnień. Znacznie gorzej jest na S7, to też Mazowsze w okolicy Michałówka. Ciężarówka poślizgnęła się i uderzyła w bariery. Z naczepy wysypały się setki pustych butelek. Skrzynki zablokowały dwa pasy w stronę Warszawy. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami jeszcze do wieczora.
11: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: To jest absolutnie wspaniały zespół kombi pół wieku na scenie. Często w programie Cała Muzyka ostatnio rozmawiamy o wakacjach, ponieważ nie wiedzieć czemu byłem przekonany, że panowie jeżdżą razem na urlop, ale nie. Grzegorz Skawiński sprowadził mnie na ziemię, mówiąc, że owszem, w przeszłości zdarzało się, ale teraz po latach wychodzi z założenia, że jednak warto czasem od siebie odpocząć i temu służą wakacje. Gdzie spędza wakacje Sting, który za moment zaśpiewa? No być może w swojej winnicy w Toskanii, chociaż nieruchomości ma bez liku rozsianych po całym świecie. Zresztą kiedyś zapytałem Stinga, który ze swoich domów traktuje jako ten rodzinny. No i posłuchajcie, co odpowiedział.
1: Well, home is where my wife is.
2: Dom jest tam, gdzie jest moja żona.
0: No, ten to potrafi czarować, prawda? Sting i Fields of Gold teraz, a za moment bardzo dobre wiadomości koncertowe dla fanów Beaty Kozidrak.

0: To zespół Starship w Radiu Złote Przeboje. Powiem szczerze, trochę nie mogę się doczekać jutrzejszego wydania programu Cała Muzyka. Jutro wydanie specjalne. Koncert Beaty Kozidrak na Zamku w Lublinie. O tym koncercie Beata Kozidrak marzyła od dziecka, no i po latach wreszcie uda się to marzenie spełnić. Oczywiście będziemy na miejscu, także dowiecie się wszystkiego, no i postaramy się też z Beatą Kozidrak spotkać przed koncertem. Beata Kozidrak, no gdyby nie zbieg okoliczności, to być może zajmowałaby się nie śpiewaniem, a baletem, bo w końcu uczęszczała jako mała dziewczynka na lekcję. Chyba powinienem powiedzieć, na szczęście historia potoczyła się zupełnie inaczej.
1: Balet był w centrum Lublina, rodzice przenieśliśmy się w inne rejony Lublina, ale taniec zawsze w moim sercu ma jakby te korzenie i uwielbiam patrzeć, jak inni tańczą. Sama też lubię tańczyć, ale to mi dało coś takiego poczucia rytmu. Tam się zaczęłam uczyć gry na skrzypcach właśnie podczas tych zajęć, również rytmicznych. Gdzieś tam dotarło do mnie, właściwie do rodziców, że mam absolutny słuch i dobrze by było zapisać mnie na zajęcia właśnie muzyczne. No i tak moi rodzice zrobili. No, tak jak mówię, to trwało 6 lat, ta moja przygoda z baletem, ale fajnie, bo teraz wiem, co ze sobą zrobić na scenie.
0: Jutro fantastyczne koncertowe spotkanie z Beatą Kozidrak w programie Cała Muzyka, wydanie specjalne. Bądźcie koniecznie. Marek Grechuta teraz.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: To jest muzyczne trio, które zmieniło muzykę lat 80. Nic już nie było takie samo. Bananarama w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 19. Sprawdzimy pogodę. Formalnie będzie odrobinę chłodniej, ale tylko odrobinę. Gdzie dokładnie? O tym za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
8: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
9: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama.
11: Już za chwilę co nieco o pogodzie, no a teraz czas w Radiu Złote Przyboje na wiadomości sportowe. Właśnie minęła 19.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Minikamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
13: Sport w 30 sekund.
14: Przemysław Pozowski, zapraszam. Raków i GKS Katowice powalczą dziś o awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Częstochowianie będą bronili dwubramkowej zaliczki w meczu z maltańską Valettą FC, a GKS Katowice musi odrobić jednobramkową stratę, bo na Słowacji przegrał z MSK Żyliną 1-2. Mecz Rakowa o 19.30, GKS u godzinę później. 74 osoby znalazły się w reprezentacji Polski na lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham. W składzie są wszystkie największe gwiazdy kadry, m.in. Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyżowska, Anita Włodarczyk czy Paweł Fajdek. Mistrzostwa zaczną się 10 sierpnia.
12: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Minikamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
13: Pogoda.
11: Jutro najładniej będzie na południu i południowym wschodzie, tu bez opadów. Na pozostałym obszarze nieco więcej chmur i postępujące od zachodu przelotne opady deszczu. Wieczorami mogą pojawić się burze. 28 stopni na Pomorzu, 30-34 na przeważającym obszarze, 36 miejscami w centrum. W nocy będzie pogodnie, tylko na północnym zachodzie i zachodzie nieco więcej chmur i tu możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie niewykluczone też burze. A na termometrach w nocy od 17 do 21 stopni. 36 stopni w centrum, no jutro będzie grubo, jak to mawiają. Cała muzyka w Radiu Złote Przewoje, na szczęście przed nami bardzo przyjemny wieczór. Pewnie każdy z nas miał sytuację, kiedy zaczął nam grać w głowie jakiś utwór i z tej głowy owa piosenka nie chciała wyjść. Słuchajcie, jest utwór, który kasuje inne takie piosenki i jego właśnie posłuchamy sobie teraz. Europe, The Final Countdown w Radiu Złote Przewoje.

Sprawdzałem, co ciekawego słychać u Nika Kershawa, no i bardzo nas cieszy, koncertuje do dzisiaj. Nie ma co ukrywać, że gwiazdy lat 80. i 90. są niebywale żywotne. Na czym ten fenomen polega? No wczoraj o tym rozmawialiśmy z Andrzejem Krzywym, który tłumaczył, że lata 80. i 90. były po prostu pełne osobowości, które pamiętamy doskonale do dzisiaj. A propos Andrzeja Krzywego, to już w niedzielę koncert zespołu Demono na plaży Wawer. Oczywiście będziemy tam, warto nas odwiedzić. Nie mówiąc już o tym, że koncerty zespołu Demono, no to zawsze jest absolutnie fantastyczna energia. Andrzej Krzywy obiecał, że przygotuje niespodzianki, czyli nowości, także może być ciekawie. Póki co czwartkowa cała muzyka w Radiu Złote Przyboje, teraz Szatę.

0: To jest chyba muzyczny dowód na to, że nasi są naprawdę wszędzie. Jermaine Jackson i P.A. Zadora w Radiu Złote Przyboje. Nazwisko Zadora wcześniej brzmiało Zadorowski. No, mówiłem, nasi są wszędzie. Dzisiaj koncertowe dobre wieści, w niedzielę zespół Demono i jeszcze w sierpniu na pewno zaprosimy was na koncert zespołu OMD, a jutro fantastyczny koncertowy wieczór z Beatą Kozidrak, z którą na pewno jeszcze słówko zamienimy w programie Cała Muzyka. Teraz The Bangles i Manic Monday w Radiu Złote Przeboje. No, a ja obiecałem, że sprawdzimy, co ciekawego dzieje się czasami na linii artysta-fani. Mnóstwo niezwykłych historii opowiedział mi kiedyś Bartek Wrona z zespołu Just Five.
1: No, można powiedzieć, że jeździło za nami, jak jeździliśmy na koncerty, to za nami jeździło 10 busów wynajmowanych przez dziewczyny, które jeździły za nami do hoteli, więc no, my byliśmy jeszcze młodymi chłopcami. Ja miałem wtedy 15 lat, więc zabawa, ale no, tak naprawdę no, zamykaliśmy się w pokojach, graliśmy w karty. No i tyle, nie?
0: No dobrze. Obiecane The Bangles i Manic Monday teraz w Radiu Złote Przyboje.

0: radosna. Patrycja Kosierkiewicz w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę ukochany nasz zespół Pink Floyd. Cofniemy się do lat 70. W planach też bardzo niezwykły duet. Jak to się stało, że Goran Bregović spotkał się z Krzysztofem Krawczykiem? No takie rzeczy się zdarzają i na szczęście zostawiają trwały ślad w historii muzyki. Krzysztof Krawczyk i Goran Bregović to już za kilkanaście minut.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka 6-paki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to, Lewiatanie, tanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Chcesz pracować w prestiżowym zawodzie medycznym? Marzysz o własnym gabinecie? Jeszcze dziś zapisz się na bezpłatną naukę do Medycznej Szkoły Policjalnej w Rzeszowie. Nie musisz mieć matury, aby zdobywać u nas wiedzę. Wystarczy determinacja. Nawet jeśli już pracujesz, ponieważ uczymy też wieczorowo i weekendowo, a dodatkowo mamy internat i stołówkę. Medyczna Szkoła Policjalna. Wyrusz z nami w drogę do kariery. Sprawdź, jakie kierunki oferujemy na medyk-studium.pl. Rzeszów, Warzywna 1.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: To jest niebywałe, że niektóre kawałki mają po 50 lat i wciąż słuchamy ich z szybciej bijącym sercem. Pink Floyd w Radiu Złote Przeboje. Za moment niezwykły duet, czyli Krzysztof Krawczyk z Goranem Bregowiczem. Zresztą Krzysztof Krawczyk miał na swoim koncie duetów niezwykłych zdecydowanie więcej, choćby pamiętne muzyczne spotkanie z Edytą Bartosiewicz, z którą kiedyś też rozmawialiśmy o tym, jak w ogóle doszło do tego spotkania. No i jak to zwykle bywa, wszystko jest trochę dziełem przypadku.
1: Jak Krzysztofa nie znałam prywatnie. Dostałam propozycję, żeby nagrać z nim ten numer. Zaprezentowano mi demo. Demo było takie typowo bałkańskie, jakieś panie, takie przyśpiewki bardziej folklorystyczne, ale ja wiedziałam od razu, że ja to zrobię.
0: No i zrobiła. Dobrze, a propos duetów Krzysztofa Krawczyka, to teraz z Goranem Bregowiczem.

0: Zespół La Bouche. Za chwilę Thriller, najsłynniejsza płyta chyba w całej historii muzyki. Premierę tej płyty doskonale pamiętamy po latach. Kiedyś zresztą też rozmawialiśmy o tym z Kasią Kowalską, czy też Agnieszką Dygant. No i mimo, że to było mnóstwo lat temu, obie panie doskonale pamiętają, kiedy po raz pierwszy zobaczyły teledysk do piosenki Thriller. A propos muzycznych fascynacji, to okazuje się, że Kasia Stankiewicz, zespół Various Monks, uwielbia z kolei Beatę Kozidrak, która jutro zaprasza na koncertowy wieczór w Lublinie.
1: Znaczy, ja jestem pełna podziwu, dlatego że jest to osoba absolutnie naturalna, ciepła, taka jak jest, mam wrażenie, ona po prostu taka jest od wielu, wielu lat. Poza tym jej głos się nie zmienia. Baim i Kozidrak to jest brzmienie przecież z mojego dzieciństwa. Pamiętam z piosenkę Nie ma, nie ma wody na pustyni i ona ciągle leciała w radio i ja pamiętam, że zastanawiałam się, o czym oni śpiewają, ale to nie miało znaczenia w zasadzie, że ja nic z tego nie rozumiem. Znaczenie miało to, że ten głos jest do dzisiaj i Beata nagrywa kolejne piosenki i nadal śpiewa w ogóle w ten sam ciepły, wyjątkowy, piękny sposób. Więc duży szacunek w stronę tej osoby.
0: Tyle Kasia Stankiewicz. No, tak sobie myślę, że fani Beaty Kozidrak jutro będą w Siódmym Niebie. Koncert w Lublinie. A o tym koncercie Beata Kozidrak marzyła od dziecka. No i tam będziemy na pewno.

0: Też pięknie. Takie hity to tylko w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 20, za moment strefa gości programu Cała Muzyka.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Mistrzowie futurystycznych brzmień powracają do Polski. Radio Złote Przeboje wysyła słuchaczy na koncert grupy OMD. Zgłoś się do konkursu i bądź częścią niezwykłego wydarzenia. Wejdź na złoteprzeboje.pl, słuchaj nas i zdobądź złoty bilet na koncert OMD w Warszawie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro.

0: 9. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
5: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
4: Nawet tutaj musisz.
6: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
7: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
5: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
8: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
9: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
10: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Renault. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Autospektrum zaprasza do salonów w Krakowie, Rzeszowie, Tarnowie i Nowym Sączu. www.autospektrum.pl.
13: Reklama.
14: Gdyby nie dzisiejszy gość naszego stałego cyklu Pewnego Razu w Muzyce, z pewnością polska muzyka, przynajmniej jeżeli chodzi o warstwę tekstową, byłaby zdecydowanie skromniejsza. To właśnie on stoi za sukcesem takich zespołów jak Budka Suflera, Kombi czy też 2 plus 1. Marek Dutkiewicz, który ma na swoim koncie pewnie kilkaset polskich złotych przebojów. Za chwilę o tym, jak ta muzyczna podróż przed laty się zaczęła.

0: pewnego razu w muzyce.
1: Trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby polska muzyka, gdyby nie artysta, który dzisiaj będzie głównym bohaterem naszego stałego cyklu pewnego razu w muzyce.

0: Wirujesz i... Marek Dutkiewicz, czyli autor tekstów największych polskich przebojów. Jolka, Szklana Pogoda, Malinowy Król, Linia Życia. Największe przeboje zespołu Lombard, Kombi, Budki Suflera, Urszuli czy zespołu 2 plus 1. To właśnie jego dzieło. I pewnie niewiele osób pamięta, jak to wszystko się zaczęło. Czyli jak Marek Dutkiewicz debiutował.
1: Istniał taki magazyn Jazz, który miał dodatek nazywający się Dumnie Rytm i Piosenka. Tam była taka też kolumna poetycka. No i w ramach prezentacji, przepraszam, młodych zdolnych, opublikowano kilka moich tekstów. No i między innymi Wstałe Szkoda Dnia, Choć pomaluj mu świat. Te teksty wpadły w ręce Januszowi Krukowi, którego przedstawiła mi Kasia Gertner. No i to poszło. No to istniała taka ciekawa stacja, miała się rozgłośnia harcerska. Ja tam nie spotkałem nigdy ani harcerza, ani zucha, ale ktokolwiek miał wtedy czarną płytę. Winyl był niesłychanym skarbem, o czym wspominam teraz. To miał tam szansę zaprezentować go na antenie. I tamże była, no, na lata świetlne chyba jeszcze przed trójką lista przebojów. Ja pamiętam właśnie, jak disc jockey stamtąd wrzeszczał na całą Warszawę, bo zasięg był dosyć skromny. Wielki skok z 12 na pierwsze, Choć pomaluj mu świat 2 plus 1. No i tak się zaczęło.
0: Marek Dutkiewicz dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Ponad 50 lat pisania tekstów, ponad pół wieku obserwowania rzeczywistości, która przez wszystkie te lata bardzo się zmieniła.
1: No fakt. Natomiast znacznie trudniej jest w tej chwili dotrzeć do słuchacza, jeśli o tym mówimy. Wtedy były, nie wiem, dwa czy trzy programy radiowe na krzyż. Jeśli ci przytuliła na przykład taki utwór jedynka czy trójka, no to lansując tę pieśń, no to po prostu docierała ona z prędkością światła. Natomiast ja wychodzę z prostego założenia, że jeśli mnie się podoba jakiś utwór, mam nadzieję, że znajdzie on też i paru słuchaczy, którzy podzielą moje zdanie.
0: Zdanie podziela już trzecie albo czwarte pokolenie słuchaczy. Niektórzy pewnie zastanawiają się, czy historie, które Marek Dutkiewicz opisuje w swoich tekstach, są oparte na faktach, czy też nie do końca. Kiedy rozmawialiśmy, Marek Dutkiewicz przyznał, że po części na pewno tak. Jolka.

jest taka historia, która mi się wydarzyła autentycznie w życiu i co prawda nie zaważyła specjalnie aż tak na tym moim życiorysie, ale wydawała mi się na tyle atrakcyjna literacko, rzekłbym, że zapamiętałem kilka detali, które tam towarzyszyły tej historii. Trafił mi właśnie wtedy w ręce utwór Romka, który był szybkim, zwartym, takim 3-minutowym kawałkiem. I tylko dlatego, że fraza mi pasowała do refrenu, stwierdziłem, że może jednak spróbujemy to zwolnić, spróbujemy jednak zrobić z tego balladę. Lipko nie był przekonany, prawdę mówiąc, do tego pomysłu. Zwłaszcza, że ten utwór no, chyba trochę odbiegał, nawet zwłaszcza w tekście, od tego, co wtedy powstawało. Może był trochę zbyt osobisty, jak na Budkę, która zresztą przed tym raczej brylowała w takich patetycznych klimatach. I pamiętam, że jak zwykle zresztą mieszkaliśmy w Poznaniu, nagrywaliśmy w Poznaniu, zresztą z niejasnych powodów, ale mieszkaliśmy w hotelu Polones. To wszystkie ekipy rock'n'rollowe tam się zatrzymywały, także naprawdę, gdyby ściany mogły mówić tego hotelu, to byłoby dosyć barwnie. I tam ten tekst, bo to jeszcze nie było żadnego nagrania, nawet demówki, przeszedł taki test prawdy. Ja go pokazałem recepcjonistce, która przeczytała go i pod koniec naprawdę oczy jej się zaszkliły. No i Romek uwierzył, że to jednak jest potencjał w tym. I to była pierwsza, i to niesłychane jest, ale jedyna sesja Felicjana Andrzejczaka z Budką. I to powstały wtedy takie trzy numery, jak Czas Ołowiu, jak Noc Komety i właśnie Jolka, Jolka, Pamiętasz. No ja oczywiście byłem przy tych wszystkich nagraniach, wydawało mi się to, nie miałem pojęcia, czy on to udźwignie. Okazało się takiego dosyć charakterystyczny zaśpiew, wspaniale to z tym no, się zgrał. Po Warszawie krąży zresztą mąż Jolki, który bardzo jest dumny, że został uwieczniony w tej pieśni. I on dementuje, że to w zasadzie nie był autobus, tylko mikrobus, także nie ma o czym.

0: I aż trudno w to uwierzyć, że Jolka liczy sobie prawie 50 lat. Nie ma co ukrywać, że część tekstu Jolki może być dla młodszego pokolenia nie do końca zrozumiała. Dlatego Marek Dutkiewicz, pisząc książkę, wiele zawiłości związanych z tamtymi czasami postanowił wyjaśnić.
1: Ja zresztą w tej książce, ponieważ no parę osób mnie o to pytało, a może nawet więcej niż parę, zamieszczam taki mini przewodnik po Jolce dla młodszej młodzieży. Co to była meta, a dlaczego trzeba było żebrać o benzynę w tych czasach i to może być dosyć przydatne.
0: Dzisiaj Marek Dutkiewicz, czyli prawdziwa legenda polskiej muzyki. Nasza opowieść w pewnego razu w muzyce jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce prawdziwy mistrz słowa, Marek Dutkiewicz.
2: Oto jest wasza scena, reflektor niżej, korowód moich marzeń, wirujesz i...
1: Od debiutu, który miał miejsce pod koniec lat 60. stworzył kilkaset piosenek. Część z nich z pewnością zasługuje na miano hymnu pokolenia, a może nawet kilku pokoleń. Marek Dutkiewicz doskonale zapewne pamięta czasy, kiedy zarówno zespoły, jak i wokaliści, jak i przede wszystkim autorzy tekstów zmagać się musieli z instytucją pod tytułem cenzura.
3: Nie byłem jakimś takim specjalnie upolitycznionym twórcą. Linia życia była dosyć takim ostrym, powiedziałbym, gorzkim rozliczeniem z ludźmi, którzy zapominali o swoich poglądach, ideałach i tym, co było za nimi. Natomiast odżegnuję się od poglądu, który głosi Małgosia Ostrowska, że pieśń Śmierć dyskotece to jest dowód takiej mojej walki z milicją, wtedy chyba jeszcze nie policją, nawet systemem poniekąd, że Małgosia cały czas twierdzi, że właśnie dyskotekami zwano wtedy, pewnie ma rację, takie budy milicyjno-policyjne, które właśnie zajeżdżały ze światłami, zgarniając uczestników manifestacji. Nie, ja po prostu nie cierpię dyskoteki jako takich, że nie można na przykład się pogadać czy wymienić myśli z kimkolwiek, bo nie po to one są stworzone. Także sorry, Małgosiu.
1: I z jednej strony Marek Dutkiewicz nie lubi instytucji pod tytułem dyskoteka, a z drugiej strony, no to przecież pracował jako DJ. I to gdzie? W Bangkoku. Jest to nie do uwierzenia, ale wachlarz zajęć, którymi parał się w życiu Marek Dutkiewicz, jest bardzo szeroki.
3: Ciekawszych takich prac, które wykonywałem, takich obok muzycznych, no to trafiła mi się kiedyś taka posada DJ-a w Bangkoku i może o tym opowiem, bo to jest też chyba dosyć interesujące. Kolejny przypadek. Ja tam byłem przez wydawało mi się, przez 2 tygodnie, miałem wracać do kraju, ale wpadłem do dyskoteki przez jakichś znajomych Tajów zaproszony w centrum Bangkoku. Dyskoteka nazywała się Cartier. No, wszędzie kłuły w oczy loga tejże firmy, nawet na serwetkach. No ja nie wiem, czy ktoś w oryginalnej filmie Cartier o tym wiedział, no ale to już jest inna sprawa. DJ puszcza muzykę, nawet takie dosyć powiedziałbym, światowe numery, trochę tej takiej oryginalnej, tej azjatyckiej też muzyki. Natomiast on sam był fatalnie nagłośniony, w ogóle nie było go słychać. Ja usiłowałem w przerwie tego bloku wytłumaczyć, że to jest chyba co najmniej nieprofesjonalne. I wtedy zainteresował się mną inny Taj, starszy, grubszy, obwieszony złotem. Okazało się, że jest właściciel nie tylko dyskoteki, ale hotelu. Zaprosił mnie na rozmowę. No, muzyce miał takie, powiedziałbym, dosyć blade pojęcie, w związku z czym nie trudno było zaimponować. I on stwierdził, że taki biały Europejczyk mógłby być ozdobą jego dyskoteki. I zaproponował mi tam robotę. No, ponieważ w kraju szalała zima straszna, a on powiedział, że o gotówkę, o płytę mogę się nie martwić. Okazało się, że dotrzyma słowa, w związku z czym było bardzo przyjemnie. Ale debiut wypadł fatalnie, ponieważ no ciągle jednak ci nagłośnieniowcy nie potrafili z niejasnych powodów wyrównać poziomów pomiędzy tym, co ja mówiłem, a tym, co... a muzyką, która tam potem w tle się pojawiała. Ja wpadłem na taki dosyć szczególny pomysł. Po Bangkoku jeździ się tak zwanymi tuktukami, to są takie motorowe, dosyć cuchnące ryksze, powiedzmy. No i przemierzyłem trochę tych przestrzeni. Znalazłem wreszcie taki sklep sportowy z atrybutami wioślarskimi i kupiłem tubę, którą sternicy używają do dyrygowania zespołem wioślarzy. I przy pomocy tej tuby prowadziłem te wieczory tamże. To się okazało bardzo takim skutecznym, oryginalnym pomysłem. Miałem jakieś takie zdjęcie, plakat mój gdzieś wisiał na w recepcji hotelowej, ochrzczono mnie jako DJ-a Marco from Europe oczywiście. No i tam naprawdę ta szychta DJ-ska ciągnęła się przez ładny kawałek czasu, no a potem z wiosną jak bocian wróciłem do ojczyzny.

0: Od końca lat 60. Marek Dutkiewicz napisał z pewnością kilkaset piosenek, które stały się wielkimi hitami. I na pewno odpowiedź na to pytanie jest niełatwa, ale spróbujmy. Czy Marek Dutkiewicz ma jakieś ulubione piosenki ze swojego własnego repertuaru?
1: No wiesz, z wolą narodu się nie dyskutuje, w związku z czym ta Jolka jednak jest takim sztandarowym utworem, który chcąc, nie chcąc ciągle lubię. Natomiast jest parę tytułów, które takich może mniej chcianych dzieci, które mógłbym wymienić, ale z kolei one, jeśli nie są przebojami, to nikomu nic nie powiedzą, więc to jest taka dosyć skomplikowana sytuacja. Ale czasami są takie utwory, to wiesz, takie, poruszyłeś takie zagadnienie, może mimochodem. Są takie utwory, w których potencjał ciągle się wierzy, ale na przykład ktoś to nagrał i ten utwór nie zyskał popularności. Są jakieś takie sytuacje, kiedy na przykład, no, ja miałem taki zespół, który zmienił wokalistę, moim zdaniem była to niezbyt korzystna zmiana. Bardzo prosili o jakiś taki utwór singlowy. Coś takiego powstało. Nie byłem zadowolony specjalnie z tego nagrania. Bardzo nie chciałem, żeby ono zaistniało. No, zespół z kolei miał inne zdanie. Utwór jest, ale go nie ma. To znaczy gdzieś tam zaistniał przez chwilę w sieci, gdzie będzie na zawsze, ale już ktoś, kto mógłby go nagrać, no, z jasnych powodów ma jakieś opory. Wszędzie na świecie takie powstają szybkie covery, powiedziałbym. Jeśli ktokolwiek potrafi inaczej coś zaaranżować, jeśli wyczuje jakiś taki potencjał w utworze, to naprawdę nie ma takich obiekcji. U nas to ciągle ktoś, kto, nie wiem, no, ten utwór opieczętował pierwszy, no to mimo, że świat tej pieśni nie poznał, no to jest do końca życia jej właścicielem. Mnie się to wydaje trochę niemądre.
0: Marek Dutkiewicz dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Prawdziwy mistrz słowa. Kariera, która trwa kilka dekad. Dlatego nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. 103,6 FM.

0: Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcje na farby ścienne Beckers i Dicorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Dicorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to, ofertę, tanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
1: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Tak

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Reklama.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Niektórzy być może jeszcze pamiętają debiut Marka Dutkiewicza, to był koniec lat 60.
2: No i tak się zaczęło.
3: Piszesz mi w liście, że kiedy pada, kiedy nas trucie na deszczu mocno.
2: Istniał taki magazyn Jazz, który miał dodatek nazywający się dumnie Rytm i Piosenka. Tam była taka też kolumna poetycka. No i w ramach prezentacji, przepraszam, młodych zdolnych, opublikowano kilka moich tekstów. No i między innymi Wstawaj Szkoda Dnia, Choć Pomaluj Mu Świat. Te teksty wpadły w ręce Januszowi Krukowi, którego przedstawiła mi Kasia Gertner. No i to poszło.
1: Gdyby nie Marek Dutkiewicz, to nie powstałyby największe polskie przeboje takich zespołów i artystów jak Budka Suflera, Kombi, Lady Punk 2+1 czy też Urszula. Ale okazuje się, że Marek Dutkiewicz ma na koncie również bardzo udaną współpracę z nieco młodszym pokoleniem. Ewa Farna. Cicho ja.

0: odkryć smak.
1: Ja mam to szczęście, że ciągle robię to, co lubię, czy ciągle to, ta muzyka mnie pasjonuje. Produkuję czasami jakieś płyty, czasami można coś wyreżyserować, jeśli chodzi o klipy. Także to nie jest wyłącznie samo takie gołe tekściarstwo. A z Ewą to bardzo przyjemna była przygoda, bo to szef Uniwersalu, żywa legenda tego, że Janek Kubicki mnie zawezwał. Powiedział: słuchaj, jest taka dziewczyna, już gwiazda w Czechach, 16 lat, ale wyobraź sobie, że taka jest prawda. Spróbujemy ją wylansować w Polsce, spróbuję coś napisać. Napisałem. Pojedziesz, no wsiadłem do samolotu, wylądowałem w Pradze, Ewa się okazała niesłychanie zdyscyplinowaną i karną osobą. Karna farna, pomyślałem. No i pomogłem jej przy nagraniu Cicho, taki wymyśliliśmy tam wspólnie chórek w studiu, w takim dosyć historycznym studiu, gdzie Helena Wondraszkowa, gdzie Gottner nagrywa pod Pragą, powstały te nagrania. No i okazało się, że taki melanż polsko-czeski mnie zaskoczył tutaj bardzo przyjemnie. Ona zrobiła jeszcze też z własnej inicjatywy cover Dmuchawców, całkiem udatny, no i poszło.

0: tak swoją drogą to z oryginalną polską wersją piosenki Dmuchawce, latawce wiatr też wiąże się mnóstwo niezwykłych historii. I jak się domyślacie, Marek Dutkiewicz chętnie się tymi anegdotami podzieli.
1: No to taka jest zasada dosyć brzmiąca głupawo i siermiężnie, wojskowa podobno, że im więcej potu na ćwiczeniach czy na manewrach, tym mniej krwi w boju. Ja to sobie przypomniałem, kiedy nagrywaliśmy ten utwór, no bo on miał być taki ciepły, rozenerwowany, letnio seksualny. Graliśmy to w potwornie wyziębionym zimą studiu na Długiej polskich nagrań. Ula miała kończynę w gipsie i naprawdę było nam daleko do tego gorącego lata. Ale wszyscy wierzyli w ten utwór. Pamiętam, nieżyjący już realizator Wojtek Przybylski to zgrywał to kilka razy, mimo że nam się wydawało, że te wersje już są perfekcyjnie zgrane, ale jednak wyłapywał takie mikro, jego zdaniem, błędy. No i wreszcie się to pojawiło w takiej, a nie innej wersji. No przyznam się, że kiedy to jeździliśmy wtedy do Dębek na wakacje, kiedy ten utwór tam kulał nad plażami, to nie wydawało nam się jednak, że on będzie aż tak długowieczny. Tymczasem ciągle na jakichś spotkaniach autorskich podchodzą jacyś ludzie i mówią: słuchaj, właśnie my, to dziecko, to przy Dmuchawce, a dziecko już całkiem spore.

0: Na końcu świata jeszcze na pewno dzisiaj wylądujemy, bo jak słyszeliście, Marek Dutkiewicz kocha podróże, ma na swoim koncie pracę DJ-a w Bangkoku, ale też wybrał się w podróż życia do Katmandu i o tym na pewno jeszcze dzisiaj. Tymczasem pewnego razu w muzyce to również podróż w czasie, tym bardziej, że Marek Dutkiewicz tworzy największe polskie przeboje już od dobrych kilku dekad. I można trochę ubolewać nad tym, jak zmieniły się czasy, że piosenek takich jak w latach 80. już się nie pisze.
1: Nie, może się też pisze. To znaczy, to wygląda tak, że duże stacje radiowe, które no przede wszystkim, mimo wszystko, mimo istnienia sieci, które przede wszystkim jednak lansują te utwory, to stawiają na przeciętność. Ja nie bardzo wierzę w te testy. No, wyobraź sobie, że ktoś ci puszcza jakiś utwór przez telefon, który ta 20 sekund, masz powiedzieć, czy ci się podoba, czy nie. No to jest dosyć paranoiczna sytuacja. I w związku z czym no, króluje taki banał i przeciętność, bo to jest... No, Jolka urodziła się pod szczęśliwą gwiazdą, choćby dlatego, że ta cała historia trwa prawie 7 minut. Jak antena teraz by przygarnęła singiel, który trwa dłużej niż 3. No dosyć trudno to jednak opowiedzieć w takich ramach. Ale nie, są ludzie, którzy piszą rzeczy świetne. Pablo Paavo, Cortez teraz. Bardzo dużo ciekawych rzeczy się dzieje w polskim hip-hopie, naprawdę. Tylko, że to ciągle mimo wszystko jest muzyka niszowa albo przeznaczona dla takich dosyć specyficznych odbiorców, takich zagorzałych fanów. I my w związku z tym, jeśli tego nie śledzimy zawodowo czy hobbystycznie, no to za wiele o tym nie wiem.
0: Marek Dutkiewicz i niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. W końcu największe polskie złote przeboje to jest jego dzieło. I nasza podróż na pewno jeszcze się nie kończy. Zostańcie koniecznie z radiem Złote Przeboje.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce mistrz słowa, człowiek legenda, Marek Dutkiewicz, autor tekstów setek największych polskich przebojów, w tym m.in. słynnej Jolki Budki Suflera. A od pewnego czasu również autor książki pod tym właśnie tytułem.
2: Jolka, Jolka, pamiętasz lato ze snu, gdy pisałaś tak mi źle.
3: Pierwotny tytuł miał być Jolka pamięta, co mi się wydawało troszkę bardziej takie, no, odbiegające od tego oryginału, ale podobno czterech dystrybutorów zadecydowało, że inaczej być nie może i mój wkład w tytuł to jest jeszcze teraz tylko znak zapytania na końcu. I to są takie historie, które mi się przydarzyły w życiu, więc to jest, powiedziałbym, taka rzecz non-fiction. Książka jest szyta jak patchwork, bo tam są i trzy teksty Jerzego Bralczyka, który no, dosyć ciekawy sposób interpretuje niektóre moje tytuły. Tam są dwie grafomańskie potwornie nowelki z czasów jeszcze istniejącego takiego magazynu Szpilki, który był powiedzmy satyrycznym pisemkiem, który niestety rzeczywistość zmiotła z powierzchni, a szkoda. No i sporo tekstów, no, które chyba wszyscy znają, ale staram się wybrać te, które bronią się w druku, które mają tam jakąś, powiedzmy, wartość literacką.
1: Jeżeli jeszcze nie przeczytaliście książki Marka Dutkiewicza, to nie ma na co czekać. Kilkaset napisanych piosenek i oczywiście ta najsłynniejsza, czyli Jolka. Czy da się żyć z jednej piosenki?
3: W naszych stronach chyba nie. Gdyby ta pieśń się przydarzyła paręset kilometrów dalej na zachód albo na wschód, to owszem tak, natomiast u nas te tantiemy są takie dosyć średnie jak na skalę powodzenia tego numeru, rzekłbym. No, taka jest rzeczywistość, taki mamy klimat, sorry, nie będziemy się na niego obrażać.
1: Tantiemy zapewne dopiero w latach 90. zaczęły być przyzwoite, choć wtedy kwitło piractwo. A jak z prawami autorskimi radzono sobie w PRL-u?
3: Nie, to tak źle z tym nie było. Firma ZAIK, czyli Zrzeszenie Autorów i Kompozytorów Scenicznych, to ma jak niesłychanie bogate tradycje i inkasuje te tantiemy od parę dziesięciu lat. Natomiast potwornie mnie kiedyś zirytował taki film Był sobie chłopiec z Hugh Grantem, który grał dosyć rozleniwionego życiem playboya, żyjącego wyłącznie z tantiem, które odziedziczył po nieżyjącym ojcu, który napisał jedną kolędę. Więc wydaje mi się, nawet w Anglii to trochę nie jest realna perspektywa.
1: Czy Marek Dutkiewicz, autor setek złotych polskich przebojów, spotkał się z sytuacją, że miał pomysły nietrafione, czyli piosenka pisana z myślą, że będzie to na pewno złoty przebój, jednak przebojem nie została?
3: Może teraz tak jest sytuacja. Jest, nie wiem, czy wszyscy sobie zdajemy sprawę, ale jest potworny wysyp w tej chwili różnych nagrań, nie wiem, być może koniunktura jest nakręcona przez te programy telewizyjne, które tworzą potencjalne gwiazdy z takim może lichym efektem, ale jest tak jak mówię, bardzo trudno przedrzeć się przez jakąkolwiek taką, zwłaszcza większą czy bardziej popularną antenę do słuchaczy. Wtedy było zdecydowanie łatwiej.
1: Wtedy, czyli w latach 80. A skoro o latach 80. mowa, to było wtedy trzech czołowych tekściarzy: Marek Dutkiewicz, Bogdan Alewicz i Andrzej Mogilnicki. Czy czołowi polscy autorzy tekstów konkurowali między sobą?
3: Nie, myśmy nigdy nie stanowili jakiejś takiej grupy twórczej. Po prostu chyba kochaliśmy tę muzykę rockową. I kiedy przyszedł taki czas, że można było pisać dla takiej, a nie innej zespołu, no to może tam troszkę szybciej nam udało się dobić do tej popularności. Oczywiście znaliśmy się, miałem tę przyjemność, że pisałem dla ludzi, z którymi się przyjaźniłem, mieliśmy wspólne poglądy na muzykę, ale nie, z kolegami w tym czasie oczywiście wypijaliśmy spore ilości tego potwornego wina z zielonych lat, które się głównie składało z siarki i jabłek. Ale nie, to żadna grupa twórcza taka. Mam wrażenie, to trochę tak nas wepchnięto wbrew naszej intencji do innej szuflady. Nie no, sporo w tych latach 80. powstało takich naszych przebojów, ale nie kooperowaliśmy ze sobą.

0: dzisiaj niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki razem z autorem niezliczonej wręcz ilości tekstów największych polskich przebojów.
1: No faktem jest, że niedawno wydawnictwo Universal po długich zabiegach polegających na tym, że trzeba było wyczyścić prawa autorskie, wydało taki potrójny taki boks z tymi różnymi pieśniami. Nazywa się to Przeboje Życia, tak skromnie, to jest tytuł wydawnictwa. No i tam jest 60 po takiej, powiedziałbym, dosyć gruntownej selekcji, także trochę się tego naskładało, ale z drugiej strony to pierwsze kawałki napisałem jeszcze w szkole, to dosyć te początki są odległe w czasie, więc się miało kiedy naskładać.
0: Kolejną piosenką, której autorem jest Marek Dutkiewicz, jest absolutny hit lat 80., czyli piosenka Za ostatni grosz.

0: co dzień.
1: Za ostatni grosz to był pierwszy utwór, pierwsza kompozycja, jaką mi Romek Lipko powierzył. Ja mu przedyktowałem, ja na ogół staram się być przy nagraniach swoich utworów, zwłaszcza jeśli wydaje mi się, że ma szansę być przebojami, wychodząc z założenia, że jeśli nie pomogę, to nie zaszkodzę. Ale wtedy jakoś nie udało się. Przedyktowałem mu zresztą tekst przez telefon i pamiętam, że zaskoczył mnie tym, że to już jest nagrane. Przywiózł kasetę jeszcze wtedy w Walkmanie. Pamiętam, siedzieliśmy na takich rozgrzanych schodkach na Starym Mieście w Warszawie, słuchaliśmy tego z wypiekami. A potem los mnie rzucił na parę miesięcy do Ameryki, do Stanów, i kiedy wróciłem tuż przed stanem wojennym, to już był wielki przebój. To już się rozhulało po antenach bardzo poważnie. Potem, no niestety, jak 13 grudnia, także z moim paszportem to daleko już nie mogłem ujechać w świat. Ale utwór żył ciągle. Zresztą poniekąd taki był wątek konspiracyjny, ponieważ Walter Chełstowski, ojciec chrzestny festiwalu w Jarocinie, wymyślił telewizyjną listę przebojów składających się z polskich i zagranicznych klipów. Dosyć takich siermiężnych, tych polskich. Ale premiera miała być właśnie 13 grudnia, także straciliśmy coś więcej tego dnia poza telerankiem.
2: I takie opowieści można by snuć przez cały wieczór. Gość niezwykły, mistrz słowa, człowiek legenda, choć sam tego słowa nie lubi. Marek Dutkiewicz, autor kilkuset polskich złotych przebojów. Z bardzo różnych gatunków, bo nie wspominaliśmy też o krótkim flircie z disco polo.
1: Napisałem taki, nawet zresztą z Romkiem Lipko, który postanowił tutaj nie chować się pod pseudonim. Napisałem taki utwór, zawsze chciałem taką rasową pieśń pijacką napisać, taki hymn, nie wiem, od czasu Tuwima i powiedzmy międzywojnia chyba nikt takich rzeczy u nas nie pisał. A może prawie do lewego, ale to jest przeszczep z byłej Jugosławii. Popłyniemy, wypijemy. Nie jestem pewien, czy zostało to właściwie zaaranżowane, ale zespół Weekend to nagrał, jest bardzo szczęśliwy, wykonuje tę pieśń podczas swojej długo trwającej latem trasy koncertowej.
2: Ale to jest opowieść na zupełnie inną okazję.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Zaczynają się od słów ruś się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już jutro o 14.30.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
1: Reklama.
9: Pora już na gości programu Cała Muzyka w Radiu Złowe Przeboje. Mój dzisiejszy gość ostatnio odwiedził mnie dobrych kilka lat temu. Za chwilę spróbujemy policzyć, ile to lat faktycznie temu widzieliśmy się po raz ostatni. Za młodu marzyła o tym, by kierować wielką ciężarówką w Stanach Zjednoczonych. Ćwierć wieku temu postanowiła porzucić miasto i wyprowadzić się na wieś. Co słychać u Renaty Przemyk poza nowościami? O tym za chwilę porozmawiamy.

0: O tej porze, moi drodzy, jak zwykle w Radiu Złote Przeboje, czas na fantastycznych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj artystka, której bardzo dawno u nas nie było, Renata Przemek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Co to znaczy bardzo dawno? Sprawdzałem, kiedy ostatnio się widzieliśmy, no i to był rok 2000, uwaga, uwaga, 17, nie do uwierzenia.
1: To zbyt dawno.
0: Zbyt dawno.
1: Chociaż przyznaję, że tak mi czas szybko leci.
0: Mnie też. Słuchaj, zaglądałem na twoje strony internetowe, znalazłem tam między innymi kilkadziesiąt już chyba felietonów. Powiedz mi, jak to się zaczęło? Jak zaczęłaś pisać?
1: Ja już teraz nie przypomnę sobie dokładnie roku, ale to już wiele lat temu zostałam namówiona przez Izę Szczepańską, wtedy naczelną takiego pisma Style. To się pojawiało, to było w formie bezpłatnego miesięcznika w obrębie województwa śląskiego. Katowice i okolice, cały konglomerat. I mówię, napisz, tylko taki jeden świąteczny, bożonarodzeniowy felieton. I ja mówię, ale ja nigdy nie pisałam takich dłuższych form, czy niczego poza właśnie tekstami piosenek, czy wierszami. I migałam się długo, ale mówi, ale to przecież tylko ten jeden. Myślę sobie, no dobra, zasięg jest trochę mniejszy, zrobię to tak zwyczajnie, od serca, prosto. Napisałam i odzew był tak dobry. Mówi, no to chociaż tylko jeden jeszcze noworoczny. Zrobiły się z tego 3 lata. I ja miałam z tego ogromną radochę. To pobudziło we mnie właśnie mnóstwo przemyśleń i inaczej zaczęłam obserwować to, co się dzieje w danym momencie u mnie, wokół mnie. Znajdowałam tematy. To też było ciekawe właśnie, o czym by napisać teraz. No jeżeli to nie były święta oczywiście i Nowy Rok, czyli takie oczywiste, bardzo okazjonalne tematy, to potem przyznaję, że dało mi to asum do tego, żeby inaczej postrzegać bardzo wiele zjawisk wokół mnie. Moje koty też były obiektem, tematem jednego z felietonów i zgłębianie ich natury, budząca się przyroda i wiele różnych rzeczy, wiele różnych refleksji, które jakby sprawiły, że wchodziłam głębiej w temat. To było przyjemne bardzo. A potem miesięcznik się zamknął i ja razem z nim.
0: Ale felietony zostały na twojej stronie internetowej, także gorąco zapraszamy, jeżeli nie czytaliście, to naprawdę warto. Pamiętam początki, to znaczy samych twoich muzycznych początków nie pamiętam, bo to był chyba festiwal studencki, ja miałem 15 lat, ale pamiętam Jarocin na początku 90-tych lat. Czy to był dla ciebie jakiś przełom, jak po latach na to patrzysz? Bo jednak Jarocin, przed laty to było marzenie wielu artystów.
1: No ten mój taki najbardziej znaczący Jarocin to był 1989. I jak wiemy, to był przełomowy rok pod bardzo wieloma względami w naszym kraju głównie. No i moje życie faktycznie również wtedy się bardzo, bardzo, bardzo, bardzo zmieniło, moje muzyczne życie, ale chyba całe też. Ja tam dostałam taki feedback, taki ładunek energii, takiej tej pozytywnej, potwierdzającej, że ludziom podoba się to, co robię. A to nie było wcale takie oczywiste. Jeżeli ktoś pamięta Jachoznę, tamte czasy, ci w moim wieku i trochę starsi, to wiedzą, że no to nie była muzyka aspirująca do bycia tą najbardziej popularną i taką podobającą się wszystkim. A to był koncert jeszcze na zaproszenie takiego stricte punkowego zespołu Armia, który to zespół zaprosił tam wielu gości. Poza mną były same właśnie ostro grające punkowe zespoły i my z Jachozną, z kontrabasem, akordeonem. Ja jednak wyglądająca, może poza glanami, to jednak jak grzeczna dziewczynka. W takim żakieciku własnoręcznie uszytym wtedy, tam liliowym, fioletowe. Najbardziej odjechany element mojej stylówy to były fioletowe paznokcie. Udało mi się zdobyć taki lakier. To też nie było wcale takie oczywiste wtedy. Wszystko trzeba było zdobywać. I tam właśnie dostałam taką siłę, takie potwierdzenie, że jest miejsce na tej scenie polskiej dla mnie, że przyznaję, że potem nic już nie było takie samo.
0: Renata Przemek, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Będziemy sobie oczywiście podróżować w czasie, ale za chwilę wrócimy do otaczającej nas rzeczywistości.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka Renata Przemyk, której bardzo dawno u nas nie było. Rozmawialiśmy przed momentem o czasach zamierzchłych, latach 80. i o Jarocinie. Dobrze, z Jarocina przeskoczymy do 2026. Rzeczywistość, w której coraz głośniej mówi się o tym, że sztuczna inteligencja nas pozbawi pracy. No i tak się zastanawiam, jakie jest podejście do AI artystów. Czy ty to postrzegasz jako szansę, ułatwienie, błogosławieństwo czy przekleństwo?
1: Myślę, że to nie tylko chodzi o nasz kraj, tylko w ogóle na świecie. Ludzie mają tendencję do robienia mnóstwa szumu wokół różnych zjawisk i wyolbrzymiania i nadawania temu jakichś tak ogromnych znaczeń. Tak, rozwój technologii jest olbrzymim krokiem w kierunku ułatwienia nam życia. Ja jestem zachwycona właśnie z tego powodu, że odkąd pojawiły się programy komputerowe, muzyczne, ja mogę to sobie jako w zasadzie amator sama wszystko gdzieś tam zapisać, zaaranżować, zasymulować brzmienie innych instrumentów. Natomiast wydaje mi się, że tutaj trzeba jakoś mocno rozgraniczyć jednak, że ten aspekt ludzki dla mnie będzie niepodrabialny. Na żywo koncerty z żywymi ludźmi, ta energia. Ja bezpośrednio też jadę z trasy, z kolejnych koncertów. I to są takie emocje. To jest kontakt międzyludzki takiego rodzaju, który według mnie to jest niepodrabialne. Oczywiście jest to duża łatwość, duże ułatwienie w komponowaniu, w układaniu piosenek, robieniu muzyki. I przyznaję, że czasem oszałamiająco dobre efekty są w momencie, kiedy jakby potrafi odpowiednio poprowadzić to ten, kto wie, jak zadać zadanie.
0: Tak.
1: To też ma znaczenie, że to jest ważne, żeby był cały czas ktoś, kto będzie prowadził dane urządzenie. Myślę, że za naszego życia jeszcze nie będzie jakiejś tam takiej rewolucji, żeby po prostu to nas pozbawiło pracy. No są rzeczy, których nie da się przewidzieć. Tak jak myśleliśmy kiedyś, że takie nośniki typu płyta CD. Kiedyś mówili wszyscy, że to w ogóle się nie sprawdzi. To nie wyjdzie. Ja pamiętam w 90 roku, dokładnie, jak pojechaliśmy na festiwal do Sopotu i ja pierwszy raz miałam w ręce wtedy płytę CD właśnie z moją pierwszą płytą. To było tak niesamowite uczucie. I pamiętam sklepy muzyczne wtedy, gdzie w witrynie były tylko dwie płyty kompaktowe, moja i Obywatela GC. To było cudowne po prostu uczucie, ale jednakowo, że wydawało nam się, że Jezu, kto to kupi, to jest drogie, te odtwarzacze są drogie, że to wszyscy mówili wokół, to się nie przyjmie, to taki gadżet. No, jak gruchnęło po prostu, jak się rozwinęło, to po prostu to jak widzieliśmy, przyjęło się i to bardzo i zdetronizowało nasze ukochane wcześniej kasety, a wcześniej jeszcze te winyle, to też teraz jakby odradzają się w takiej formie bardziej kolekcjonerskiej. Teraz, a jak już weszły, to wydawało nam się, że to będą zawsze, że na stałe. Nie, świat potrafi nas zaskoczyć i myślę, że nie ma co bić piany. Gdzieś tam uważam, że jednak jest taki element prawdziwej sztuki, która będzie nie do podrobienia. Cieszmy się tym, co nam przynosi życie. Jeżeli przez coś jest w stanie nam łatwiej grać, spotykać się, korzystajmy ile się da. Wiadomo, że będą dziedziny, w których faktycznie ta sztuczna inteligencja może radzić sobie lepiej na takim właśnie, takim najprostszym, bazowym poziomie. Natomiast ta indywidualność, taka typowo jednak ludzka wrażliwość i ten rys talentu, żeby nie powiedzieć geniuszu, ja uważam, że się obroni.
0: I tego się trzymajmy. Renata Przemek dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, jak najbardziej analogowo. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy i trochę pogdybamy. Rozważania z cyklu Co by było, gdyby.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Reklama.

0: Dzisiaj w programie cała muzyka Renata Przemek, której bardzo dawno w Radiu Złote Przeboje nie było. Obiecałem, że odrobinę pogdybamy. No właśnie, słuchaj, gdyby nie muzyka, to co mogłabyś w życiu robić? Co chciałabyś robić?
1: Planów było sporo przez całe moje życie od dzieciństwa, kiedy to chciałam być kierowcą ciężarówki, takiej wielkiej ciężarówki. Oglądaliśmy z tatą filmy Drogi. I takiej kolorowej, olbrzymiej. Marzyło mi się, że będę jeździć. Bardzo chciałam, zawsze interesowałam się samochodami. Bardzo chciałam jeździć. Sama będę prowadzić taką ciężarówkę przez takie egzotyczne, cudowne tereny, bo uwielbiam podróże. Także ja z tyłu w tej kabince będę miała własny pokój, swój pierwszy w życiu. Potem się okazało, że po drodze było liceum ekonomiczne, więc no dobra, mogę panią z biura, pomyślałam sobie, dość szybko się zorientowałam, że nie mogłabym być, nie weszłabym w taką rutynę, żeby codziennie robić prawie to samo. Potem były studia filologii czeskiej, gdzie wyobrażałam sobie, że być tłumaczem z czeskiego, ale do fajnej literatury, takiej naprawdę dobrej, to mogłoby być coś, co by mi pasowało. Ale w międzyczasie był jeden, drugi festiwal, zaczęło się od studenckiego i jakby przestałam zawracać sobie głowę dopiero po paru latach tak naprawdę, kim mogłabym być. Jeszcze przedłużałam sobie studia o 2 lata. Jeden urlop, drugi urlop, żeby upewnić się, że jedna nagroda, druga, trzecia, Sopot, Opole, sprzedane płyty. Jak robiłam dyplom, to był 92 rok, byłam w trakcie przygotowania do trzeciej płyty i wtedy dopiero uwierzyłam, że mogę robić muzykę na poważnie. To i tak to się mogło nie udać. Mam dyplom bohemistki i parę umiejętności, także się wymądrzałam, że mogłabym robić wiele rzeczy, ale skoro mogę robić to, to się bardzo, bardzo cieszę i naprawdę jestem bardzo wdzięczna słuchaczom, życiu, bliskim osobom i Bogu, szczęściu, wszystkim, co sprawia, że jestem tu i teraz i przez te lata mogę robić to, co kocham.
0: Jak tak ktoś ładnie powiedział, róbmy to, co lubimy, a nigdy nie będziemy w pracy. Słuchaj, a może kariera sportowa, bo za młodu trenowałaś sztuki walki, nawet jakieś osiągnięcia były. Żółty pas, dobrze ja pamiętam?
1: Tak, to i na tym się skończyło. Miałam 16-17 lat i okazało się, że jest tam jednak zbyt drobnej budowy i zaczęłam tam intensywny trening, bo to trzeba powiedzieć, że na 100 facetów w naszym Bielsku Białej w klubie byłyśmy we 2 tylko. I oni bardzo starali się nam udowodnić, że się nie nadajemy. Ja chyba potrzebuję takich wyzwań i jak spotykam się z taką reakcją, to wzbiera we mnie fala takiej chęci pokazania, że a jednak. No i powykręcałam sobie kostki u stóp, u nóg i trochę mnie to kosztowało zdrowia, musiałam przerwać. Natomiast jakby zostało mi to, że fajnie jest być w ruchu, ale to ten ruch ma być taki, jaki nam pasuje. Przez lata była to joga też. Bardzo lubię spacery, chodzenie po górach. Wdrażam się, pływanie, wdrażam się do roweru, ale nic, co robiłam, nigdy nie było i nie będzie wyczynowe, żadnego bicia rekordów, żadnych zawodów. Nie zależy mi na tym kompletnie. Jakby lubię właśnie czuć, że ciało daje radę. To jest fajne uczucie.
0: Dzisiaj, drogie panie i drodzy panowie, biegniemy we własnym tempie razem tak z Renatą Przemek. Tak sobie myślę, że od baby, którą zesłał Bóg, wcześniej Jarocina, do na przykład piosenek Coena, bo i je masz na swoim koncie, no to jest daleko. Jak to będzie z twoją najnowszą płytą? W którą stronę zmierzamy?
1: A tam daleko. To jest... Fajnie jest, jest tyle muzyki na świecie ciekawej, tyle piosenek, tyle pomysłów, tyle gatunków muzycznych. Ja nigdy nie śpiewałam niczego, co było w zasadzie takim, mieściło się tylko w jednym czystym gatunku. że naturalnym odruchem jest, że kusi, żeby zrobić jeszcze kolejne rzeczy, jeszcze inne i jeszcze i tyle emocji zawartych jest w piosenkach. Ja uwielbiam te właśnie, które poruszają te najczulsze struny. I jak pokazuje moja dyskografia, jedyną pewną jest zmiana. Czyli tak jak w życiu. I wiem już, że naprawdę nie ma sensu robić jakichś planów, zakładać jakoś, jaka będzie. Trzeba dać się ponieść temu ruchowi naturalnemu, tym pomysłom. Bardzo duże znaczenie ma, co się aktualnie dzieje w moim życiu. To na ogół jest odzwierciedlenie jakiegoś tam mojego aktualnego miejsca. Skłonności do przemyśleń akurat nad danymi tematami. Co życie pokaże, będzie na pewno niespodzianka. Jedno jest pewne, że na pewno będzie emocjonalnie i szczerze.
0: Czy ty masz jakieś niespełnione marzenia muzyczne? Na przykład nie wiem, rozmawiałem z Piotrem Cugowskim, jemu się marzy płyta symfoniczna, z kolei Justyna Steczkowska marzy o jakimś duecie z Nigelem Kennedy. O czym tak w skrytości ducha marzy Renata Przemyk?
1: Życie mnie cudownie zaskakuje i od czasu do czasu pojawiają się propozycje, takie, których bym się wcześniej nie spodziewała. Na przykład jak ta z piosenkami Coena, nie z tymi najpopularniejszymi, nie z tymi zaśpiewanymi po tysiące razy, tylko właśnie ta sztuka Boogie Street wystawiona w Teatrze Starym w Lublinie i potem jakby to, co się znalazło na płycie, było dla mnie samej olbrzymim zaskoczeniem, ale też wielką, wielką przyjemnością. Ja wiem, że życie przyniesie mi jeszcze mnóstwo takich niespodzianek i mam też na koncie super, super duety, super współpracę. Lubię dać się ponieść, bo naprawdę nie ma tak, że siedzę po prostu i wymyślam, a co by tu jeszcze. Zawsze to jest gdzieś nadążanie właśnie za tym, co przynosi życie. I to też jest właśnie wsłuchiwanie się w własny rytm i własne tempo. Na razie koncertów jest tyle i pracy jest tyle, że trochę muszę z całych sił nadążać, więc teraz skupiam się na tym.
0: Renata Przemyk dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. W naszej rozmowie nie pojawił się jeszcze jeden bardzo niezwykły wątek. Informacja, która może być dla wielu niespodzianką. O co chodzi? O tym już za kilka minut w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Tu Radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości Renata Przemek. Rozmawialiśmy kilka minut temu o marzeniach gwiazd, o marzeniach Piotra Cugowskiego, o marzeniach Justyny Steczkowskiej. No właśnie, wspomniana już Justyna Steczkowska, z którą jakiś czas temu rozmawiałem. No i wspominaliśmy czasy, kiedy na okrągło dzwoniła do niej redakcja magazynu Playboy. Był taki przed laty. Ale ja się dogrzebałem do informacji, że do ciebie też Playboy wydzwania.
1: A był taki telefon już lata temu, ale nie byłam zainteresowana. Jakby nigdy wydawało mi się, że to nawet nie jest kwestia pruderii, tylko jakby charakteru pisma. Gdyby to była Ani Leibowitz albo Newton i to miało być gdzieś w jakimś takim właśnie, miało się zapowiadać jako jaka wielka sztuka, albo, co też było moją propozycją, i to nawet nie zdziwiłam się, że odmówili. Ja mówię, że mogę zrobić na przykład topless, żeby jakby dochód z tego przeszedł na badanie raka piersi. Nie o to im chodziło zupełnie. Także nie byłam zainteresowana pokazaniem swojej cielesności, bo ja uważam, że to jest z jednej strony takie właśnie nasze intymne, ale też niech z tego wynika coś więcej niż, no nie powiem co.
0: Dobrze, to nie mówimy co. Renata Przemek dzisiaj w programie Cała Muzyka. Ja gdzieś znalazłem twoje słowa sprzed lat, że na początku swojej kariery byłaś osobą chorobliwie nieśmiałą.
1: No tak. I małomówną. Ale jak widać, to się leczy.
0: No to dobrze. Zostawmy w takim razie tematy związane z Playboyem i innymi rzeczami. Skupmy się na muzyce. Słuchaj, na scenie jesteś od lat 80. Patrząc na polską muzykę obecnie, powiedz mi, czego jest za dużo, czego brakuje? Jak ci się podoba, jak oceniasz to, co słychać, to, co widać?
1: To zależy, kto i gdzie nadstawia ucho.
0: Aha.
1: Jak widzimy po internecie, no bo głównie to jest chyba takie miejsce, gdzie najwięcej jest dostępnej tej nowej muzyki, która pojawia się po prostu co sekundę chyba i w Polsce, i na świecie. Jest takie mnóstwo i takie zatrzęsienie nowych piosenek, nowych produkcji i tak różnych, że jak ktoś tylko czegoś cierpliwie szuka, bo nie warto tylko i wyłącznie skupiać się na algorytmach, bo wiemy, że tam jakby te sugestie to nie zawsze są te najwartościowsze rzeczy, to naprawdę może znaleźć mnóstwo dla siebie ciekawych rzeczy. W tak wielu gatunkach, że ja nie jestem w stanie powiedzieć, czego brakuje, czy czego jest za dużo. Wszystkiego jest za dużo. Że my gdzieś jakby giniemy pod natłokiem tak wielu różnych propozycji. I to nawet nie jest tak, że one są jakieś strasznie złe. Jest wiele nawet dobrych rzeczy, tylko zbyt wiele. Zbyt wiele. I myślę, że to jest coś w rodzaju klęski urodzaju, że nie ma tego w tym tłoku takiego właśnie świętowania, celebrowania. Fajnie byłoby, gdyby to wróciło właśnie. Ale tak pewnie jest, czy jakieś kluby dyskusyjne, jakieś muzyczne, jakieś takie skupianie się na tym, żeby się zatrzymać na jakichś wybranych rzeczach. Kiedyś była jak wiemy, w telewizji polskiej, za czasów tej roli misyjnej, i były programy muzyczne, sporo nawet było, takie, które produkowały, Telewizja Polska produkowała teledyski. I nawet ta muzyczna jedynka, która też była traktowana z przymrużeniem oka, że to taka komercja. Wiadomo było mniej więcej, co się w Polsce dzieje, wiadomo było, jaką drogą pójść, żeby gdzieś się zaznaczyć. Wiadomo, że jak ktoś chciał, zależy, czego oczekiwał. No, internet zalewa nas taką ilością produkcji, że na pewno niczego nie ma, nie jest za mało.
0: Ja kiedyś sprawdzałem, podobno dziennie w Spotify pojawia się 60 tysięcy nowych piosenek.
1: No to jest
0: chyba więcej niż ktokolwiek na świecie jest w stanie przesłuchać nawet.
1: No to na pewno.
0: No, na pewno.
1: to na pewno.
0: Dobrze, zostawiamy sprawy muzyczne. Muszę cię na koniec zapytać jeszcze o twój pomysł, na który wpadłaś przed laty, żeby wyprowadzić się daleko za miasto. Czy z perspektywy czasu, czy to się sprawdza?
1: Jak już przestałam marzyć o byciu kierowcą dużej, kolorowej ciężarówki w Stanach, to też marzyłam o tym, żeby być leśniczą w leśniczówce i mieszkać z daleka od blokowisk, w których się wychowałam, mieć tę przestrzeń, kontakt z przyrodą i spokój. Jak się okazało właśnie po wielu latach mieszkania w mieście, jak się pojawiła szansa właśnie, żeby na takiej prawdziwej wsi zamieszkać w swoim niewielkim, ale właśnie takim przytulnym domku, ale za to z większym kawałkiem ziemi, to mi się lampka zaświeciła. Jezu, to jest dokładnie to, czego ja chcę. Ten święty spokój, bez hałasu, bez pośpiechu, takiego szybkiego tempa życia. I już 26 lat mieszkam pod Wieliczką. Jestem zachwycona. To jest to moje miejsce. A jednocześnie, jak się ma samochód, no to mogę dotrzeć. Asia lubi jeździć od dzieciństwa. Marzyło się. A propos marzeń. Ja jeszcze lubię, jak samochód jest duży, wygodny, z napędem na 4. Bo różne pomysły są i na wakacje, i na drobne wypady. No i w zimie byłoby ciężko u mnie podjechać. No to jest, i tam mam ten święty spokój i swoje studyjko na strychu. Więc w zależności od tego, jaki mam nastrój, czas, ochotę, to mogę, to mam wybór. Mam tę ciszę, którą mogę sama sobie zapełnić.
0: Czyli innymi słowy, od ćwierć wieku pomysł, na który wpadłaś, doskonale się sprawdza. Jesteś kobietą szczęśliwą, innymi słowy.
1: Mogłabym tak powiedzieć, chociaż zawsze to będzie z odrobiną zawahania, co to jest szczęście. Bo też wiemy, że takie chwile intensywnego szczęścia pojawiają się co jakiś czas. Nie tak bardzo często, ale w momencie, kiedy mamy porównanie, kiedy zdarzyło nam się coś przykrego, coś się nie udało, jakieś były problemy i wiemy, jak to jest, jak jest nieszczęście, to szczęście, jak się pojawia, to ono dużo mocniej, intensywniej smakuje. Warto mieć takie porównanie.
0: Tak. Renata Przemek dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Muszę zapytać, kiedy widzimy się następnym razem, bo mam nadzieję, że to nie będzie za 9 lat, bo tyle minęło od naszego poprzedniego spotkania.
1: Polecam się. Ja mogę i codziennie. Jak widać, moja małomówność została w pełni wyleczona. Jeszcze chyba w promocji dostałam jakiś taki dodatkowy pakiet.
0: To było zawoalowane pytanie o datę premiery płyty, ale widzę, że nie.
1: Nie spieszmy się. Ale jakby myślę, że w niedługim czasie pojawią się kolejne piosenki.
0: Dobrze, będziemy w takim razie wypatrywać, będziemy trzymać rękę na pulsie. Gorąco was, drogie panie i drodzy panowie, zapraszam na internetową stronę Renaty Przemek, choćby po to, żeby poczytać owe felietony, o których już dzisiaj wspominaliśmy, prawda?
1: A może faktycznie fajnie byłoby wrócić do tego. Pamiętam, że samo pisanie zawsze na ostatnią chwilę było fajnym przeżyciem.
0: No to zapraszamy gorąco w takim razie. Renata Przemek dzisiaj w programie Cała Muzyka. Pięknie, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
2: Radio Złote Przeboje.

0: plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka!
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: autopromocja.
1: Mistrzowie futurystycznych brzmień powracają do Polski. Radio Złote Przeboje wysyła słuchaczy na koncert grupy OMD. Zgłoś się do konkursu i bądź częścią niezwykłego wydarzenia. Wejdź na złoteprzeboje.pl, słuchaj nas i zdobądź złoty bilet na koncert OMD w Warszawie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 17:00. Spraw, by to lato brzmiało jak syntezator w przyszłości.
0: Autopromocja.